0: Polska w finale Eurowizji, awans wywalczyła Alicja Szemplińska. Egzamin był dość wymagający. Ósmoklasiści mierzyli się z matematyką. Studenci zamiast zakuwać imprezują. W Bydgoszczy ruszyły juwenalia.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest sukces Polski. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Prey jako 14. w kolejności. Zaprezentowała się bardzo dobrze. Prey.

0: Emocji nie brakowało. Nazwy krajów, które znalazły się w kolejnej rundzie, były wyczytywane w kolejności losowej. Polska została wymieniona jako ostatnia, a do finału oprócz Polski dostały się też Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja i Litwa. Drugi półfinał odbędzie się jutro, a wielki finał zaplanowano na sobotę.
1: To jest raport.
0: Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzeba tylko podpisu szefa MSWiA. To zapewnienia polityków lewicy. Wcześniej zielone światło w tej sprawie dał premier Donald Tusk, który zlecił ustalenie treści przepisów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy wszystko będzie gotowe?
2: Zdaniem Anny Marii Żukowskiej i Katarzyny Kotuli z lewicy sprawa jest na ostatniej prostej.
3: Potrzebujemy tylko
4: zielonego światła, czyli kontrasygnaty ze strony ministra Kierwińskiego, bo premier Gawkowski mówił otwarcie i odważnie, że podpisze takie rozporządzenie.
2: Właśnie wspomnianym ministrom premier Donald Tusk zlecił jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia, które umożliwi urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak, że
5: decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
2: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał, że w najbliższych dniach Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki.
0: Przypomnijmy, zapowiedź rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych to pokłosie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Egzamin był dość wymagający, mówili uczniowie. Za nami drugi dzień egzaminu ósmoklasisty, a w roli głównej królowa nauk matematyka. Większość szczecińskich uczniów nie liczy na wysokie wyniki.
6: Obstałem około 50%.
7: Nie bardzo dobrze.
8: Było lepiej niż na polskim.
9: Nie za bardzo umiałem, na logikę więcej zrobiłem.
8: Nie wiem.
6: No średnio.
0: A dziś ósmoklasiści podejdą do sprawdzianu z języka obcego. Większość wybrała angielski.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Tymczasem studenci zamiast zakuwać imprezują. W Bydgoszczy ruszyły juwenalia. Na uczelniach nie ma zajęć, są za to imprezy. Na Politechnice ruszyły zawody sportowe.
10: Zawodnicy gotowi? I poszli.
11: Chcę sobie zrobić dzisiaj challenge. Co dzień nie biegam.
12: Ktoś cię namówił.
11: Wczoraj na juwenaliach do mnie podeszły dziewczyny i spytały się, ej, będziesz biegać? To powiedziałam, a czemu nie?
13: Pierwsza juwenalia, troszkę zestresowana, ale myślę, że będzie fajnie.
12: Ale czym?
13: Samym biegiem najbardziej.
14: Wiecznie się coś dzieje. Jeszcze jesteśmy w przygotowaniu też do śniadania z panem rektorem naszym szanownym. No.
12: Co wyląduje na stole u rektora?
14: Ja słyszałam tylko jakieś jajecznice na masełku, więc zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie.
12: No. Niepowtarzalna okazja.
14: No przecież.
0: A ze studentami rozmawiał Dawid Olszewski.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Pogoda.
17: Dobra, już mi się znudziło, jest zimno.
18: No ale słuchaj, no chciałaś, żeby padało i wczoraj padało, tak?
17: Jestem bardzo wdzięczna naprawdę naturze, bo ten deszcz był bardzo, bardzo, bardzo potrzebny. Ja tylko chciałam zadać pytanie, będę dzisiaj ziętarą marudą, czy nie może padać wtedy, kiedy jest 25?
18: Nie.
17: Aha.
18: Wtedy też może.
19: Ja przepraszam, nie za dużo tego szczęścia. Parę chwil temu usłyszałem, drodzy państwo, usłyszeliśmy z panem Wojtkiem, że wygrała w lotto wczoraj podobno.
18: No, tak. Co prawda trójkę, ale...
17: Dwie trójki trachnęłam. No, ale niestety nie było to 20
19: milionów. Na bogato.
18: Proszę państwa, jeżeli chodzi o trójkę, to dzisiaj na termometrach trójka w Olsztynie o poranku, czwórka w Krakowie, a szóstkę wylosowała Warszawa. W ciągu dnia temperatury rzeczywiście podskoczą, może nie na razie do 20, a do stopni 13 i ten deszcz, o którym wspominaliśmy, będzie nam jeszcze towarzyszył, szczególnie na zachodzie i na północy naszego kraju.

0: Dzisiaj jest dobry dzień. Jest dzień, o którym trafnie można powiedzieć po polsku dzień dobry.
1: Good morning. Good morning.
2: Eska Rock.

0: Tak krzyczy, a takie piękne książki dla dzieci o Zyzi pisała i nie tylko zresztą Agnieszka Chylińska.
1: No to sobie można czasem pokrzyczeć i czasem też popisać książki dla dzieci. Jedno drugiego nie wyklucza.
2: O nauczycielach potrafi się miło wypowiedzieć.
0: Prawda? Tyle lat temu, zobaczcie, a ciągle pozostaje w naszej ciepłej pamięci i nauczycieli.
2: Tak mówiła, też. Nauczyciele, I love you.
0: Tak mówiła. Dokładnie, drodzy państwo.
1: Na miłości.
2: Dzisiaj o miłości w każdym razie było.
0: Środa, 13 dzień maja. Zapytamy państwa o to, co chcielibyście mieć na tablicy rejestracyjnej, nie bez powodu, bowiem w roku 64, 13 maja właśnie, wprowadzono nowy wzór tablic rejestracyjnych. To były 2 litery i 4 cyfry, ale dzisiaj, jak wiadomo, możemy mieć indywidualne tablice, na których możemy sobie napisać wszystko i możemy mieć też ramkę na tablicę, na której to już w ogóle ramce możemy sobie napisać całe cytaty długie.
1: No, można sobie zamówić coś i sobie na przykład napisać. Ja mnie zawsze korciło, żeby sobie napisać jakiś na przykład, nie wiem co, pod tym Ziętara albo co, ale jakoś nigdy mi nie wyszło.
2: Musiałbyś mieć za jeden, no, zmieściłoby się.
1: Zmieściłoby się, dałoby radę, nie? No właśnie.
2: Można. Ja bym miał G0 RAL.
0: Aha.
2: Goral.
0: Aha, dobrze.
1: Goral.
0: Ja bym miał na ramce cytat na przykład z Enzo Ferrariego, który kiedyś powiedział, jeżeli wszystko jest pod kontrolą, to znaczy, że jedziesz zbyt wolno.
1: No powiem ci, to naprawdę pojechałeś. Ja myślę, że na przykład mógłbyś sobie zrobić, bo są takie tablice rejestracyjne, gdzie ktoś ma na przykład napisane byku.
0: No to ładne.
1: Albo Szrek.
2: Kądziu to sobie już tak napisał. Na górze ramki ma z drogi śledzie, a na dole Kądziu jedzie.
0: Właśnie tak mam. Na 19-letnim fokusie. Drodzy państwo, Messenger jest do waszej dyspozycji. Tablice rejestracyjne wasze. Co byście sobie wpisali na taką tablicę? Albo na tą ramkę dookoła, tam jest więcej miejsca.
3: Poranne 6:00 na 9:00. W SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: O, znalazłam taką dla mnie tablicę rejestracyjną. C0 zjesz na przykład. Co zjesz, Ziętaro? Na pewno dzisiaj jeszcze coś zjem dobrego.
2: Dzisiaj muzyczne łasłuchowanie, proszę państwa, YouTube in a Life w ramach nowości na antenie Skirok.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
0: Reklama. SK Rock. Najlepsza klasa.

0: Dzisiaj o dziwnych tablicach rejestracyjnych. Marcin napisał, rejestracja P0 tacie, czyli po tacie. Mhm. To jest bardzo ładne swoją drogą. I ramka SK-ROK, szkoda, że nie ma. Były kiedyś, ale już się rozjechały.
1: No. Znaczy, jedną mam jakby coś. Przykręcona jest do mojego samochodu, ale gdybym na przykład musiał ją oddać komuś za coś bardzo fajnego, no to...
0: By się odkręcił, ale umyjesz, prawda?
1: Bo ja dobry jestem chłopak, tak? Z tych komarów pobierzemy, nie tylko zresztą. Drodzy Państwo, Messenger SK-ROK do Waszej dyspozycji. Co chcielibyście mieć na tablicy rejestracyjnej?
2: Dzień dobry, a może na tablicy jakaś laurka dla naszych wspaniałych pojazdów, którymi jeździmy. I to byłby ten skrót HWDP, no. Chwalmy wszystkie dzielne pojazdy.
3: Ale ładnie. Ja myślałem, że Honda, Wojtka, Dawida i Poklękowskiego.

0: A teraz już czas na raport i Ania Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Akcja ratowniczo-gaśnicza w Puszczy Solskiej zakończona, a to oznacza, że pożar został ugaszony, a strażacy przeczesali cały teren. Obszar pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. W działaniach uczestniczyły setki strażaków, a także śmigłowce, samoloty gaśnicze i drony.
1: To jest raport.
2: Ceniona aktorka i piosenkarka w wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska. Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, serialu Alternatywy 4, a także z piosenki aktorskiej.
3: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
4: Zerku, ratuj! Zerku, ja się spalę!
5: A dlaczego drzwi zamknęłaś?
4: Zerku, bądź mężczyzną!
6: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
7: Klątwa! Każdy się tu wykłada. Takie miejsce przeklęte, dlatego nic nie wychodzi. Trzeba by cudotwórcy.
2: Stanisława Celińska dwukrotnie została nagrodzona Orłem za rolę w filmach Pieniądze to nie wszystko Juliusza Machulskiego i Joanna Feliksa Falka. Nobliści, politycy, liderzy globalnych firm w Poznaniu. Dziś rozpoczyna się dwudniowy kongres Impact. Impreza promowana jest jako najważniejsze wydarzenie gospodarczo-technologiczne w tej części Europy, a według organizatorów weźmie w niej udział ponad 6 tysięcy osób.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Cristiano Ronaldo musi poczekać ze świętowaniem Mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. Al Nassr Riyad zremisował u siebie derbowy mecz z Al Hilal 1-1. Do rozegrania została jeszcze jedna kolejka. 41-letni Portugalczyk zdobył w tym sezonie 26 goli. Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Z kolei PSG może dziś zapewnić sobie tytuł mistrza kraju. W meczu na szczycie z drugim w tabeli Lens paryżanom wystarczy do tego remis. Coco Gauff, Zorana Krystea. Tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: mam dla siebie W0ODOO, czyli wudu.
1: Ładnie.
0: W0ODOO, czyli wyszło.
2: A zamień na końcu jedno ona K, drugie ona A.
0: Jezus, czekaj, wyki rebus.
1: Skomplikowano o tej porze. Ale kojarzy mi się z napitkiem.
2: Woda z K w środku.
0: Woda z K w środku, tak. No bardzo.
1: Drodzy Państwo, my cały czas o tych tablicach rejestracyjnych sobie z Państwem dzisiaj rozmawiamy, bo trochę oczywiście mówimy o tym z przymrużeniem oka i co chcielibyście mieć na tablicach, ale trochę też na poważnie, bo niedługo zmieniają się przepisy i od czerwca będzie jeszcze łatwiej stracić prawo jazdy i trudniej będzie zredukować liczbę punktów karnych. I na przykład, słuchaj, za przekroczenie 50 km na godzinę automatycznie 15 punktów karnych, bo do tej pory to było tak, jak przekroczyłeś od 50, tam powyżej 50 do 60 to było mniej, później trochę więcej i tak dalej. Teraz 50 na godzinę przekraczasz, od razu 15 punktów karnych i trudniej będzie je zredukować.
0: No ale trudno się z tym kłócić, wiesz, oczywiście. Co to wszystko przez tych bałwanów, którzy po prostu generalnie paru takich bałwanów jest, co się potem ściga na drogach i cała reszta, co jeździ normalnie, to potem tak ma jak ma, ale trudno, no trzeba jeździć spokojnie.
2: I wtedy na tablicy kolekcjoner.
1: Punktów karnych.
2: No na przykład.
1: Pan Majza taką już ma.
3: Ja to nawet nie wpadłem jeszcze na taki pomysł, żeby mieć takie numery, ale mój bratanek już tak. Chłopak 26 lat, ogarnięty, zrobił sobie małą przeróbkę Volvo 740 sedan. Wsadził tam silnik 3-litrowy od BMW, kupa innych dziwnych przeróbek. Także zrobiło się całkiem ciekawe i magiczne auto. A żeby dopiąć tego wszystkiego, włożył sobie numery. B0, mogę, czyli bo mogę.
0: To jest bardzo ładne. Ja w ogóle lubię hasło, bo mogę. Mhm. Ale lubię też hasło, bo tak.
1: Następny rozki rok, drodzy Państwo, do Waszej dyspozycji. Co na tablicy rejestracyjnej? Może być w tych 4 czy tam 5 ewentualnych znakach, ale może być też na ramce. Tam macie dużo więcej miejsca. Można kombinować.
2: Tak jest.
4: Podobno 6 na 9.
1: Co podobno? Dawaj.
2: I podobna zasada jest w Messengerze. Rozki rok też można.
5: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
6: witaj cały świecie w internecie.
5: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
5: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w S0.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
5: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.
8: Good Charlotte.

0: Linkin Park. Fighters.
1: To je

0: Usłyszałem kiedyś takie zdanie, że gra ptakami zawsze się sprawdza, to może o ptakach niech opowie proszę Joanna.
1: Słuchajcie, bo ja rzeczywiście wczoraj przeczytałam ciekawostkę, która mnie absolutnie w ogóle zadziwiła. Wyobraźcie sobie tak, w badaniach, które były prowadzone we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, w Czechach i w Polsce, naukowcy zaobserwowali zaskakującą prawidłowość. Mhm. Otóż ptaki znacznie szybciej płoszą się na widok kobiet niż mężczyzn. Mhm. Różnica ta jest bardzo konkretna, bardzo mierzalna i ptaki pozwalały mężczyznom podejść średnio o około metr bliżej, zanim decydowały się odlecieć lub oddalić. Nie miało znaczenia, czy chodziło o kosy, wróble, wrony, dzięcioły, nieważne. Wszystkie badane gatunki wykazywały dokładnie taką samą reakcję. No i ta powtarzalność najbardziej zaskoczyła badaczy. Stwierdzili, że to nie jest przypadek, tylko jakiś realny mechanizm behawioralny, ale nie mają bladego pojęcia, co odpowiada za te różnice, że jak kobieta podchodzi, to ptak ucieka, a jak mężczyzna podchodzi, to ptak ucieka później.
2: Ale słuchajcie, bo to działa w dwie strony. Niektóre kobiety na przykład płoszą się na widok ptaków.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Słuchajcie, tytuł, który przeczytałem na bieżąco teraz. Adam Stachowiak wskoczył w ubraniu do wanny i rozmyślał o wierze. Jeśli chodzi o moją relację z Bogiem, chyba jej już nie ma.
2: W wannie?
1: Ja w ogóle... Może trzeba było pójść do kościoła, a nie do wanny, no nie wiem.
2: Nie wiem też. Ciekawe bardzo. Mnie z kolei Doda krytykuje Dior za politykę wobec zwierząt, a chwilę później tresuje psa w ich klapkach. No i pyta się tutaj portal zawiało hipokryzją. I ja sobie myślę, że to pewnie nie Dior, tylko takie podroby z bazarku klapki. Klapki to swoją drogą śmieszne słowo.
3: To prawda. Pan Jan Englert, ja mam takowego. Przekonuje, że nie załatwił pracy córce. Helena wszystko zdobyła sama.
4: Mnie też nikt nic nie dał za darmo. Wszystko musiałem sam odziedziczyć.
0: To jest jakaś porażka.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Joanna Ziętarska.
7: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMC 7. Jest jeden wielki telewizor.
6: Łukasz Bąk.
8: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
6: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
9: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
6: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
6: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
10: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: Reklama. Eska Rock. Eska Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna. Three Doors Down.

0: Green Day. To jest SK Rock.
1: Wyjazd Ziobry z Węgier do USA gorącym tematem w Sejmie. Program ceny paliwa niżej na razie do piątku. Za chwilę szczegóły. Rower, rolki, hulajnoga w raporcie Akcja Kręci Mnie Maj.
2: SK Rock. Raport.
1: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Zbigniew Ziobro w USA, były minister sprawiedliwości, oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Wczoraj w rozmowie z telewizją Republika przyznał, że jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego w USA jest oddziaływanie na tamtejszą Polonię. Wyjazd Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych to gorący temat w Sejmie i potencjalny punkt zapalny w relacjach Warszawy z Waszyngtonem. Pełnomocnik Ziobry zapewnia, że to nie jest ucieczka, a marszałek Sejmu nie widzi innej opcji niż ekstradycja. Przy Wiejskiej był nasz reporter Michał Rawa.
3: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości, mecenas Bartosz Lewandowski, uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
4: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
3: O ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
5: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
3: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
1: Działania Zbigniewa Ziobry budzą kontrowersje też w samym PiS-ie. Były premier Mateusz Morawiecki uznał, że ta sytuacja nie ułatwia partii działań.
2: To jest raport.
1: Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 28 groszy, za 98 6,87, a za diesla 6 zł 84 grosze. Program ceny paliwa niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. A w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy jest perspektywa na jego przedłużenie?
6: Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost: program będzie przedłużony.
7: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
6: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja.
7: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność. Na dwa tygodnie ten program przedłużamy.
6: Program ma być utrzymany do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku paliw. Gdy tak się stanie, będzie stopniowo wycofywany. Najpierw wróci akcyza, później VAT, tak żeby, jak stwierdził minister Motyka, uniknąć szoku cenowego. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
1: Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Teraz dobre informacje dla pasażerów. Po wczorajszych utrudnieniach na kolei dziś pociągi w województwie śląskim kursują bez utrudnień.
8: W trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
1: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na rowerach, hulajnogach i rolkach docierają do szkół. Wszystko w ramach akcji Kręci Mnie Maj. Za przejazdy dzieci otrzymują naklejki do specjalnego dzienniczka, a ci najbardziej aktywni dostaną nagrody. W akcji biorą udział m.in. uczniowie ze szkoły podstawowej nr 10 w Będzinie.
9: Ja najczęściej przyjeżdżam hulajnogą.
10: Do tej pory jak to było?
9: Najczęściej mama mnie podrzucała.
10: Samochodem, tak?
9: Tak.
10: Czego uczy ta akcja?
9: Żeby ludzie po prostu byli zdrowsi. Jednak to świeże powietrze jest dobre, bo jak się jedzie samochodem, to nie czuć tego wiatru w włosach.
10: To daje ci takiej energii na cały dzień?
9: Lepiej mi się uczy, mam odświeżony mózg.
11: Uczy tego, żebyśmy się ruszali i dużo sportu, żebyśmy rozwijali się.
1: A akcja Kręci Mnie Maj potrwa do 29 maja.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Pogoda.
14: Ależ ja kiedyś glebnęłam na takiej hulajnodze, pamiętam, rozpędziłam się jak szalona na takiej w ogóle pustej kawałku asfaltu i tak mi się dobrze odpychało tą nogą, aż w końcu kółeczko wpadło mi w dziurę i jak przeleciałam, pamiętam, przez kierownicę, to miałam 2 zdarte kolana i w ogóle było słabo.
15: A nie dziwi was w ogóle historia i sytuacja, że rowerowy maj kończy się z końcem maja? Że nie trwa na przykład jeszcze w czerwcu?
14: Żeby to był rowerowy maj w czerwcu.
15: To na przykład?
14: No, jest to jakaś koncepcja. Możemy zrobić rowerowy maj na przykład we wrześniu też?
15: Drodzy Państwo, opowiem, bo to jest radio. Wojtek marszczy brwi. Co on pier...
16: Ja wiem, że kończy to robi sobie rowerowy maj nawet.

0: zmienienia.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Od 6 do 9.
2: SRO.
4: Ale jakby tak na tablicy rejestracyjnej napisać sobie lubię rower, to pewnie byłbym niepopularnym kierowcą, co?
5: Nie, zrobimy mu taką w tablicę W0 pielucha.
6: Aniu, co u ciebie w raportach?
7: U mnie ponownie uczniowie w roli głównej, tym razem wyremontują armatę z czasów II wojny światowej.
6: Ludzie, żeby uczniów już do pracy zaciągać,

0: Pora zwierzę wyjść do ludzi. Dzień dobry, to będzie bardzo dobry dzień. Dzisiaj środa, już 13 dzień maja.
1: Ej, brakowało mi tego, żebyś to powiedział tak naprawdę z werwą, bo to tak mówisz codziennie, a dzisiaj dopiero o tej godzinie, co my mamy, 7:17, no dobra.
0: Dopiero kawkę zrobiłem, kochana, i to dlatego.
1: Okej, niech będzie. Dzisiaj o tablicach rejestracyjnych. Ja mam bardzo śmieszną, właśnie znalazłam przed chwilą w internetach, na Jaguarze rejestracja koty i ja. Bardzo ładna. Mhm. No, na Jagu, proszę bardzo, powinien być kot i ja, ale rozumiem, że pani ma, albo pan ma dwa Jaguary na przykład.
2: Można. Proszę państwa, przypominam również, że te ramki samochodowe, tablice mają takie ramki dookoła, na nich się mieści troszeczkę więcej. Bardzo popularne w stylu wal śmiało, to auto teściowej. Ciekaw jestem, ile razy ktoś się na tym przejechał.
1: Dobra, słuchajcie, żartowałem. To jednak po pierwsze mój samochód, a po drugie jest wal śmiało, to trzeba było mi nie wjeżdżać w dupę, no.
0: Co państwo macie na rejestracjach albo mieć chcielibyście?
3: Moja tablica by nosiła napis pomidor.
4: Gdyby z tablicy można było zatrzymać i przełożyć na następny samochód, napisałbym B0 z łap, bo mieszkam w miejscowości, która się nazywa Łapy. Miłego dnia życzę.
0: B0 z łap, bo mieszka w Łapach.
1: A, no to bardzo ładnie, ale chyba można już zatrzymać tablice rejestracyjne.
2: Nie, odwrotnie. Możesz zostawić tablicę rejestracyjną na samochodzie. Czyli ty, jak kupujesz samochód, to sobie zostawiasz tablicę, która tam jest. A są kraje, w których tablica jest przypisana do właściciela. I ty przez całe życie sobie jeździsz z tą samą tablicą, bez względu na to, jaki masz pojazd.
0: No, zobacz, tablica rejestracyjna przypisana do właściciela, całe życie sobie jeździsz, albo nawet chodzisz z taką tablicą rejestracyjną zawsze przy sobie.
1: Chodzi, na ja rower, do sklepu na hulajnogę. Chodzę z tablicą rejestracyjną.
0: Ja tak samo.
1: Na zakupy. Po mleko. S-Rock.
5: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale myślałem, że masz na tablicy na zakupy. Po mleko. Ten kawałek na przykład w S-Rock, to dwie trzeba byłoby mieć z tyłu i z przodu taką tablicę rejestracyjną.
1: Dajcie spokój, po prostu co tu się dzieje. Najważniejsze jest to, że gramy tak dobrą muzę. Słuchajcie, ja uwielbiam Muse i bardzo się cieszę na ten nowy utwór. To jest utwór pod tytułem Cryogen.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
0: Reklama.

0: To absolutna gwiazda, którą dzisiejsza młodzież być może odkrywa na nowo, ale mamy dla Państwa też gwiazdy, które trzeba w ogóle po raz pierwszy odkryć.
1: Tak jest, przypominamy, trwa cały czas plebiscyt Świeża Krew star.skrock.pl. Na tej stronie Państwo się pojawiacie, do 18 maja można głosować na jeden z 10 zespołów, które rywalizują m.in. o wyjazd na festiwal w Ostrawie, tam będą reprezentować Polskę i Skrock.
2: A teraz już Ania Kruszyńska i raport, proszę.
3: Skrock. Raport.
4: Zapraszam. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zawiadamia policję. Chodzi o weekendową imprezę techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie. Zdaniem urzędników jej organizatorzy świadomie złamali prawo, nie występując o zgodę na odstępstwo od reguł ochrony przyrody. Jak informuje RDOŚ, generowanie hałasu jest tam zabronione ze względu na bliskie sąsiedztwo rezerwatu Morysin. Jeśli sprawa trafi do sądu, dyrekcja zamierza występować jako oskarżyciel posiłkowy. Jechał całą szerokością jezdni, wydmuchał 4,5 promila. Kompletnie pijanego rowerzystę zatrzymali tomaszowscy policjanci.
5: Nie była to jego pierwsza przejażdżka jednośladem w podobnym stanie, ponieważ mężczyzna posiadał już na swoim koncie sądowy zakaz kierowania pojazdami innymi niż mechaniczne.
4: Mówi Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji. Za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu grozi wysoki mandat, a za niestosowanie się do sądowego zakazu nawet 5 lat więzienia.
3: To jest raport.
4: To idea magicznego pocisku. Radiofarmaceutyki potrafią odnaleźć nowotwór niczym biologiczny GPS, a następnie dostarczyć promieniowanie dokładnie do chorej tkanki. Maj został ogłoszony miesiącem medycyny nuklearnej. Tegoroczna kampania ma popularyzować wiedzę o radiofarmaceutykach i teranostyce, podejściu łączącym diagnostykę z terapią celową przy użyciu izotopów promieniotwórczych.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Skrock Sport.
4: Piłkarska Ekstraklasa będzie odrabiała zaległości. Swoje mecze rozegrają dziś drużyny, które przełożyły spotkania ze względu na finał Pucharu Polski. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli, zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce i mają po 49 punktów. Tyle punktów uzbierał także Górnik Zabrze, który zmierzy się dziś z Arką. Wyniki tych spotkań dadzą odpowiedź na pytanie, kto na finiszu da radę nawiązać walkę z prowadzącym Lechem. Janik Sinner wyrównał rekord Nowaka Djokovicia. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31 z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Master 1000.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, RSC Rock.

0: Dzisiaj rozmawiamy z Państwem, co chcielibyście mieć albo co macie na tablicach rejestracyjnych. Pan Wojciech taką ma okazjonalną tablicę założoną na kilka najbliższych dni. Z-Globy.
1: Tak jest. Z1 Globy. Tak albo jest. Mógłbym mieć Z1 Elona. Zielona.
2: Dobrze, że nie nawiązujesz do pana Elona Muska. Natomiast my chcielibyśmy was serdecznie zaprosić na Zielone Globy, do Zielonej Góry, na fantastyczny festiwal podróżniczy, na który ja się wybieram. W piątek po programie wsiadam do samochodu i jadę. Jaro ma też się pojawić, będzie cała strefa Eskierok, ale Wojtku, co tam się jeszcze będzie działo?
1: Tak jest, proszę Państwa, to jest takie wydarzenie, które skupia podróżników z całego kraju, a także fanów w ogóle sztuki turystyki, bo będzie wystawa pojazdów turystycznych, będzie strefa food trucków z jedzeniem z różnych regionów świata, będą lokalni wystawcy, będą prelekcje podróżnicze. To wszystko dzieje się w pięknych okolicznościach przyrody i wewnątrz palmiarni zielonogórskiej. Jakby wstęp właśnie na te prelekcje jest w pewien sposób biletowany, ale dla słuchaczy Eskierok piękna gratka. Jeżeli ktoś z Państwa jest z Zielonej Góry albo z Wrocławia, z Poznania, bo to w miarę blisko, to serdecznie zapraszamy. Pierwsze 3 osoby mogą zgarnąć podwójne zaproszenie. Wystarczy, że napiszecie Zielone Globy w Messengerze Eskierok. No i wtedy się do Was odezwiemy i widzimy się w strefie Eskierok już w tę sobotę w Zielonej Górze.
0: Ale jak ktoś jest z Gdańska i ma ochotę przyjechać, to też może napisać,
1: jeszcze bardziej,
0: prawda?
1: To dostanie 4 zaproszenia.
0: Dobra, to jesteśmy umówieni. Mieli zaprosić na Złote Globy, miało być miło, sympatycznie. To po coście o tym Jarku Sobierajewiczu wspomnieli, tego nie rozumiem, ale okej.
3: 6 na 9 w Eskierok. Reklama. Jedna nić, 2 dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4 osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Kończy się tydzień, nie ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni.

0: jakieś 2,5 roku temu założyłem żonie indywidualne tablice składające się z pierwszych liter imienia i nazwiska, co komputuje się w wyraz magma. I ostatnio pan mnie się pyta, co to znaczy magma. To mu powiedziałem, inaczej lawa.
1: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: A w takim Zakopcu na przykład wszystkie rejestracje tamtych autochtonów powinny brzmieć: masz dudki?
1: Trzeba mieć, ładne. Proszę Państwa. W tym roku na Krupówkach, to jest ciekawostka, nie królują już pluszowe gęsi i kapibary. W ogóle ciekawostką jest to, że kiedyś królowały. W ogóle z jakiego
2: powodu? Pluszowe kapibary, to też jest
1: tak
2: niezłe.
1: Jest. Mhm. Na straganach za to można zaopatrzyć się w różnej wielkości maskotki w kształcie oscypków. Mhm. I to ma sens.
2: Bardziej logiczne niż kapibara. Mhm.
1: Właściciele, którzy sprzedają takie rzeczy, tłumaczą, że taka maskotka może pełnić funkcję ozdoby do pokoju, pamiątki z wakacji, poduszki lub przytulanki. No, dobry biznes. Turyści zwracają też uwagę nie tylko na to, że nawiązują one do jednego z góralskich symboli, czyli wędzony serek z żurawiną to przysmak, obok którego nie da się przejść obojętnie. Trzeba jednak mieć ze sobą wspomniane dudki, bo cena rośnie wraz z rozmiarem pamiątki i za takiego pluszowego scypka zabulimy od 40 do nawet 80 zł.
2: No ja już to widzę swoją drogą, jak mamy będą mówiły potem do dzieci: kochanie, nie płacz, przytul się do sera.
3: 6 na 9 w Esce Rock.
1: A zapach zostaje?

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Skoro let's go, to let's go. Anna Cieślak zatrzymała Mercedesa za 200 tysięcy złotych na środku ulicy, żeby porozmawiać z Małgorzatą Sochą. A pamiętacie państwo, jak kiedyś Małgorzata Socha zatrzymała samochód na przystanku? To jej wtedy drzwi z korzeniami wyrwało.
2: Drzwi wyrywa z korzeniami. Och! Rukier dzielony.
1: Tak było.
3: O, masz ci los. No, u mnie z kolei Anna Jabłczyńska już zaplanowała swoją stypę. Powiedziała, chciałabym, żeby prochy rozsypali przy domu i zrobili imprezę w mojej stodole. Ja tylko tak radzę, dobrze, żeby najpierw sprawdzili, skąd wieje wiatr.
4: Fagata, proszę państwa, z kolei pręży się jak kocica i świeci biustem na konferencji Królowej Przetrwania. Oj, świeci, oślepia wręcz.
0: To jest jakaś porażka.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
7: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
8: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
7: W tym tygodniu mam dla was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
8: Wejdź na escaro.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
7: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
9: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
10: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
11: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
10: W ESC Rock.
9: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
10: Konrad Olszewski, zapraszam.
12: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
9: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Skierowane do dalszych prac w Sejmie 4 ustawy o kryptoaktywach. W wypadku zginął poseł Litewka. Jest decyzja sądu w sprawie 57-letniego sprawcy. Huczne owacje i pozytywne recenzje. Alicja Szemplińska w finale Eurowizji.
2: SK Rock. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska zaprasza. Ma 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu. Mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
4: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
3: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień. Inny jest projekt Konfederacji, który zakłada, że KNF, na przykład do blokowania stron internetowych, musiałaby wystąpić o zgodę do Sądu Okręgowego.
2: To jest raport.
1: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu uchylił także inne środki zapobiegawcze. 57-letni sprawca wypadku nie ma już dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Mój klient nie będzie utrudniał śledztwa, zapewnia obrońca kierowcy Dariusz Kawalec.
5: Nie można tutaj mówić o jakimkolwiek zamiarze, możliwości utrudniania postępowania przez mojego klienta. Nierealnym jest jego ucieczka, albowiem cały swój ośrodek życia ma tutaj, na miejscu w województwie śląskim.
1: Prokuratura domagała się bezwzględnego aresztu, ale sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia w tej sprawie. Wczorajsze postanowienie sądu jest już ostateczne, a kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Huczne owacje i awans do wielkiego finału. Tak dla Polki, Alicji Szemplińskiej, zakończył się wczorajszy występ w półfinale Eurowizji. Nasza reprezentantka po występie w Wiedniu zebrała szereg pozytywnych recenzji od wokalnych specjalistów. A szczegóły zna Mateusz Chłystun.
6: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Po swoim występie przed licznie zgromadzoną publicznością w Wiener Stadthalle wokalistka i jej tancerze zebrali głośne i długie owacje. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów. Wielki finał 70. konkursu Eurowizji w najbliższą sobotę.
1: Dodajmy, że konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia. Część z nich zrezygnowała z transmisji koncertu. W czasie występu przedstawiciela tego kraju słychać było gwizdy i propalestyńskie hasła.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Pochodzi z czasów II wojny światowej i trafi w ręce zdolnych uczniów. W zespole szkół samochodowych w Bydgoszczy młodzież pod okiem profesjonalistów wyremontuje radziecką rakietę. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych.
7: Armata jednak ma swoje lata, więc musimy przeprowadzić cały proces odnowienia. Będzie rozebrana całkowicie, wyszlifowana, wyczyszczona, nie będzie nałożona farba, będą nowe koła, nowe tarcze. Armata będzie jak nowa. Czy będzie dobrze strzelała jak nowa? Tego nie wiemy, ale będzie cieszyła oko i to jest dla nas najważniejsze. Dla młodzieży na pewno ta umiejętność przyda się przy restaurowaniu samochodów.
1: Mówił Krzysztof Król, wicedyrektor samochodówki. Na remont armaty jest tylko miesiąc, a później eksponat wróci do muzeum.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
9: I tak w szkole, kolega do kolegi. Stary, ale masz herbatę.
10: Oj, panowie. No, możecie sobie takie tablice rejestracyjne zrobić, wiecie?
11: Dawaj, Wojtek, strzelaj, co tam w pogodzie?
10: No, mało czasu, króca bomba.
9: Do 13 stopni, proszę Państwa, w ciągu dnia. Niestety silne podmuchy wiatru i do tego wszystkiego na zachodzie i na północy możliwe opady.
11: Tak, też. To była ejakulacja informacji.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Estero.
14: A z rzeczy poważnych w tej godzinie zabierzemy kogoś z Państwa do Aten na koncert Iron Maiden.
10: O, to prawda. Ale ja chciałam jeszcze a propos Ciebie, Kondziu, powiedzieć, że po powrocie z Paryża wiele się w Twoich klimatach zmieniło. Dowcip Ci się wyostrzył.
9: Stary, ale masz bagietę.
14: W lidze Wojtka to ja nawet nie gram.

0: 11 minut po godzinie 8. Już, drodzy Państwo, zegarki można według Eskirok regulować. Dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co chcielibyście mieć, a może macie na tablicy rejestracyjnej.
1: To miałeś tak, jak ty miałeś? Teraz kondzio bagieta?
0: Tak, dokładnie. Mhm. K1 bagieta.
2: O tym wszystkim rozmawiamy, dlatego że w 1964 roku wprowadzono nowy, na te czasy, nowy wzór tablic rejestracyjnych, że 2 litery plus 4 cyfry. Teraz troszeczkę też to uległo zmianie. No i, że tak powiem, wyobraźnia w Polsce może działać naprawdę szeroko.
1: Może, ale słuchajcie, wyobraźnia działa na całym świecie. Jest tablica rejestracyjna, która ciągle jest najdroższą tablicą rejestracyjną i to jest tablica, która ma tylko i wyłącznie P7. I to jest tablica, która oczywiście jeździ po dubajskich chyba ulicach, tak, czy jak gdzieś w Emiratach Arabskich, i kosztowała $15 milionów. Pasuje?
0: Słuchaj, kupujesz tablicę rejestracyjną droższą w ogóle niż samochód cały, nie?
1: Mhm, tak, po prostu dla hece.
2: A zobacz, wystarczy śrubokręt, cyk-cyk i jest twoje.
0: A, dokładnie. Nasi by już to zrobili dawno, gdyby tam przyjechali do tego Dubaju właśnie.
1: On teraz na Cybertrucku jeździ, wygląda to paskudnie.
0: No to, drodzy Państwo, pytamy o to, jak powinny albo jak wyglądają Wasze tablice rejestracyjne. Messenger Eskirok do Waszej dyspozycji, jak się okazuje, no pomysłów macie mnóstwo.
3: Tak mi się właśnie przypomniało, że kilka dni temu widziałem chyba na BMW, tablicę, której było LO DIK. Pozostawiam do rozszyfrowania.
4: Eskirok. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale jakaś podpórka do tej zagadki?
1: Jesteś dzikiem.
2: Czy ten samochód parkuje na zamku? W lochu.
1: Foo Fighters teraz, dobrze?
2: W garażu.
1: Dziękuję.
2: Podziemnym. L-O-Dzik.

0: Reklama.
1: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Dziś razem z Państwem rozmawiamy sobie o tablicach rejestracyjnych. Jaką chcielibyście posiadać? Co byście na nie napisali? I mam wrażenie, że od razu na wygranej pozycji są mieszkańcy na przykład Sandomierza, gdzie mamy TSA, albo na przykład miejscowości Sucha Beskidzka, gdzie mamy KSU.
1: Mhm. A tak, to są bardzo fanów dobre rejestracje. Od razu. Koszmarną rejestrację przysłał Michał. To powiedział, że z tych, które widziałem, ta podoba mi się najbardziej. Wyobrażam sobie, jak mąż do żony mówi: kochanie, kupiłem ci auto z rejestracją do garów. Leciałby pan dłużej, niż by pan krzyczał. Albo odwrotnie.
0: A może ktoś jest kucharzem?
2: A może? O!
0: Albo sprzedawcą garków, takim obwoźnym.
2: To a propos tego, co można mieć na rejestracji, bo... Dobra, inaczej. Posłuchajmy.
3: Dzień dobry, mój kolega co prawda sprzedał już ten samochód, ale miał białego Lancera z rejestracją Polski. Najzabawniejsze w tej historii jest wniosek, którym zakłada, że będzie reklamował bardzo popularny środek na ból gardła. Urzędnik łyknął, postawił pieczątkę. Polski, pozdrawiam.
2: Urzędnik nomen omen łyknął.
0: Ten żarcik. Ale główka na karku, co?
2: Prawda?
0: Taki coś wymyśli na poczekaniu. Mhm.
2: Pracuje.
4: Ja w sprawie tablic rejestracyjnych, bo ostatnio jak jechałem w rodzinne strony z Poznania, to miałem 911, bardzo ładną, na poznańskich blachach z dopiskiem RŻ, czyli było Porsche.
1: No? Ładne. Właściwie Przemek przesłał przed chwilą zdjęcie Multipli, bardzo ładnej zresztą, w ładnym malowaniu, z tablicą rejestracyjną E0 oddam. I uważam, to jest bardzo nie fair. Multipla to jest wspaniały samochód. Ja bardzo kocham, jak ktoś chce oddać, to ja wezmę.
0: Bez szans, przecież nikt inną oprócz Aśki nie weźmie.
2: No właśnie.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: temacie tablic rejestracyjnych, to tak troszeczkę powyżej i może ciut z lewo, to bym chciała mieć naklejkę SK-ROK. Dlaczego nie rozdajecie?
1: Autopromocja. Melina. SK-ROK.
2: Podejrzewam, że być może nawet pogodzono by się z czymś takim, że Zełenski by się dogadał z Rosjanami na Białorusi, albo może w Turcji, w Stambule, że no dobra, w jakiejś formie lekkiej nawet Ukraina kapituluje, zostaje w tej rosyjskiej strefie wpływów. Ja podejrzewam, że mimo wszystko wielu na Zachodzie by w jakiś sposób odsapnęło i dla wielu osób byłoby to zupełnie naturalne. Okazało się, że próg bólu współczesnych Rosjan znajduje się gdzie indziej. To jest wizerunek, no bo właśnie, którzy Rosjanie spodziewali się takiego scenariusza, że nie będzie parad zwycięstwa?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.
1: Melina w SK-ROK. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK-ROK.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SK-ROK. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Rozpoczną służbę w polskich siłach powietrznych. Na przylot pierwszych F-35 gotowa jest baza lotnictwa taktycznego w Łasku. To generacyjna zmiana, mówi dowódca bazy pułkownik pilot Krzysztof Duda. Pierwsze myśliwce z USA mają przylecieć do Łasku pod koniec maja. To kolejny etap trwającego od ponad 5 lat procesu wdrażania samolotów piątej generacji w polskim lotnictwie wojskowym. Dwa laboratoria produkujące narkotyki syntetyczne zlikwidowane. To akcja Centralnego Biura Śledczego na terenie województwa lubuskiego. Funkcjonariusze zatrzymali 3 osoby, zabezpieczyli środki odurzające oraz substancje psychotropowe, warte na czarnym rynku około 3,5 miliona złotych. 3 mężczyzn usłyszało zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu zostali aresztowani.
4: To jest raport.
5: Chcemy stołówek, dość wymówek. Studenci z inicjatywy pracowniczej protestowali na terenie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Twierdzą, że zamiast zapowiadanej taniej stołówki powstała restauracja premium, skierowana bardziej do turystów niż studentów.
6: Na pewno by się przydała. Tu jest w ogóle parę wydziałów w tym jednym budynku i paręset uczniów codziennie się przewija, tak samo w bibliotece, także na pewno by się przydała.
7: Wiem, że był duży protest, wiem, że były starania, były pisma, ale dalej mamy różne kawiarnie, a stołówki nie ma.
5: Protestujący z inicjatywy pracowniczej przypominają, że otwarcie stołówki było jedną z obietnic władz uczelni i postulatem ubiegłorocznego strajku okupacyjnego.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK-ROK Sport.
5: W Orlen Basket Lidze czas na pierwsze ćwierćfinały. King Szczecin podejmie dziś Zastal Zielona Góra, a Śląsk Wrocław zagra z Arką Gdynia. Rywalizacja będzie toczyła się do 3 zwycięstw. W piłkarskiej ekstraklasie dziś ważne spotkania dla szczytu tabeli. Swoje spotkania rozegrają goniące Lecha Górnik, Kraków i Jagiellonia. Drużyna z Zabrza zagra o 18 z Arką, z kolei o 20.30 pojedynek zespołów z Częstochowy i Białegostoku. Przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski 2 mecze z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczny Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe, w niedzielę rewanż w Olsztynie. Przed Igą Świątek walka w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. W nim polska tenisistka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Amerykanka jest rozstawiona z 5, a na korcie powinny pojawić się o 13.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. 6 na 9 w SK-ROK. Ziętarska, Olszewski.

0: Eska Rock on Tour.
1: A gdzie teraz płyniemy, właściwie lecimy, Joanno, droga?
2: A płyniemy, właściwie lecimy do Aten. No i dzwonimy do Aleksandry. Cześć, Ola. Ola.
3: Cześć, witajcie.
2: Cześć, Ola. Ola, słuchaj, a dokąd żeśmy się dodzwonili?
3: Do Warszawy.
2: Do Warszawy. Słuchaj, napisałeś, że wszechświat zesłał ci potop, kurz i wieczne, czego jeszcze nie zrobili. Co by się przydarzyło, powiedz?
3: Niestety, podczas świąt wielkanocnych dostaliśmy informację od zarządcy budynku, że doszło do zalania w naszym mieszkaniu. Woda wyciekała wręcz elewacją, przez co właściwie zauważyli, że coś jest nie tak. Poszły naprawdę duże ilości wody, wszystko musieliśmy zerwać i zostaliśmy zmuszeni do remontu generalnego całego mieszkania. Więc od Wielkanocy osuszanie, rozbieranie, robienie tego wszystkiego teraz na nowo, a końca po prostu nie widać. No i generalnie człowiek już zaczyna wątpić w cokolwiek.
2: Nie, no spokojnie, damy radę. Przede wszystkim rzuć to wszystko w cholerę. Pakuj się i jedź z nami do Aten.
1: Słuchajcie, jak mówi...
3: Jezu, super, jestem bardzo za.
1: Słuchaj, jeszcze żeby podsumować to, co powiedziałaś, jak mówi starogreckie powiedzenie, Pantarej.
4: Wszystko tak, płynie wszystko w twoim przypadku,
1: no,
4: prawda?
1: No to kochana, w tej sytuacji zapraszamy. Bawcie się dobrze. Bilety czekają na ciebie.
4: Iron Maiden czeka, Dawid czeka, Asia czeka.
2: No, Klaudia czeka, słuchaj, będzie
4: dobrze.
2: Pięknie. Naprawdę.
4: Wszystkie buty zabieraj w domu, wysuszysz sobie je w Grecji.
2: Właśnie, no, zapakuj.
3: Nadzieję, będzie ekstra.
4: Pozdrawiamy. Trzymaj się ciepło.
3: No, dzięki, pa.
2: Pa. Eska Rock on Tour.
5: Reklama. Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
6: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
6: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
6: Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w Esce Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.

Ja kiedyś na zlocie motocyklowym na fajnym chopperku widziałem rejestrację D0 Baru. Zadaję razem do Baru. Względem pogody słuszne decyzje.

0: dzisiaj o tablicach rejestracyjnych. Oj, poczekaj, się ładnie kończy jeszcze. Dobra, o tablicach rejestracyjnych bardzo dziwnych i różnych, i śmiesznych, i wszelakich rozmawiamy. No i państwo do nas dzwonią w tej sprawie.
1: Ja tam, jeśli chodzi o mój numer rejestracyjny, moje numery rejestracyjne, to staram się zawsze wybierać, mam taki mały przesąd, żeby były dwie ósemki obok siebie.
2: Ale no, jak to wybierasz? To jest tak, że idziesz i jeszcze dostajesz wybór?
0: Znaczy,
2: to się naprawdę
0: wiesz co,
2: można sobie
0: mój ojciec
2: poprosić?
0: Tak marzy na autentycznie, on nigdy nie zapłacił za tablicę rejestracyjną, ale że robi ładne oczy, mówi, ja bym tak chciał, żeby takie ładne były te numery, wie pani. I rzeczywiście on teraz ma dwie ósemki w rejestracji, tak zupełnie na ładne oczy. Nie wiem, czy on ma ładne oczy, ale ten mój ojciec, ale...
3: Dwie ósemki, bo to ze względu na wiek, tak? Czy o co chodzi? Bo
0: no, wiesz co, ósemka jest generalnie szczęśliwą liczbą, tak?
2: A,
0: tak,
2: bo to są pondrości.
0: To jest tak jakby, o tak.
3: A to widzisz, to u mnie w rodzinie czwórka.
0: A widzisz, a ósemka, jak ją położysz tak na boczku, to będzie robiła za symbol nieskończoności.
3: No,
0: no jak ją kopniesz.
2: A jak ktoś ma pecha, to ma nieskończenie wiele pecha.
3: Otóż to, co jeszcze na tablicach rejestracyjnych?
4: A w Olsztynie widziałem rejestrację, która zaczyna się NO, czyli warmińsko-mazurski Olsztyn, a dalej było bo co. I cała rejestracja brzmiała no bo co.
0: To fajne. Jedzie za takim autem i myśli sobie, kurczę, to co on taki zadziorny do mnie jest? Co on się tak do mnie odzywa, nie?
3: I jeszcze, drodzy państwo, mówiliśmy o najbrzydszym, najładniejszym samochodzie świata i o tym
0: piękny
3: też państwo...
0: Piękny samochód, mówiliśmy o tym, ja widziałam, o Multipli mówisz, tak? Że była rejestracja oddaj, ja powiedziałam, że chętnie wezmę.
3: No proszę bardzo.
5: A propos tej Multipli, o której wspominaliście, że oddam, jak Aśka ją weźmie, to ja mogę ją wziąć tylko i wyłącznie z Aśką. Pozdrawiam.
6: 6 na 9 w Esse Rock.
0: To mi się bardzo dużo mieści. Wróci do tej Multipli. Tam są trzy miejsca z przodu. Nawet się chłopaki zmieszczą. To musi pan też w pakiecie z chłopakami wziąć.
2: Pan uważa, jak ta Maśka jeździ, to już wszędzie frytki rozsypane.
3: Nie poganiaj mnie. Na tablicy chciałbym mieć z tyłu na przykład na autostradzie.

16 rok, dopiero dołączyłem jakby do słuchania waszej stacji i tak słucham z tymi tablicami. Ja to bym chciał mieć tablicę Mendelejewa. Nie wiem, czy by się zmieściła, ale jaki to by był prestiż u chemików. Pozdrawiam.

0: A w tym składzie to my się z Państwem spotkamy dopiero we wtorek.
1: Ależ to jest historia, tak, no bo Wojtek już na Zielone Globy, ja zostaję, ale jadę na Zielone Globy w piątek, a Kondzie, co ty będziesz robił w poniedziałek?
0: A mi w poniedziałek się po prostu nie chce przychodzić do roboty.
1: Ha,
0: wielkie mi tam macyje.
2: To argumentacja godna pochwały.
0: Drodzy Państwo, to dziękujemy za dzisiaj, wsiadamy do samochodów i w drogę.
3: To było 6 na 9 w SC Rock.
4: Ja nie jadę, to znaczy nie jadę dzisiaj, mam tu jeszcze sprawy do załatwienia.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i
6: reklama.
7: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
8: Reklama.

0: Ziobro w USA MSZ pisze do amerykańskiej ambasady. W raporcie afera zonda krypto i najnowsze informacje dotyczące śledztwa. Większość postawiła na angielski. Dziś trzeci dzień egzaminów ósmoklasisty.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w Waszyngtonie. Polityk poinformował, że głównym celem jego politycznej aktywności w USA będzie oddziaływanie na amerykańską Polonię. Tymczasem MSZ pisze do amerykańskiej ambasady w sprawie Ziobry. W specjalnej nocie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych, mówi rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór.
2: Zwracamy się też o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił panu Ziobrze przekroczenie granicy oraz jaka była dokładnie data wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
0: Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, stwierdził tymczasem w rozmowie z nami mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Ziobry.
3: To jest ryzykowny ruch, wniosek o ekstradycję jest poddawany stosownej procedurze w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy może on liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce. A mamy całą masę argumentów wskazujących na to, że po prostu ten proces ma charakter procesu politycznego.
0: Lewandowski jako przykład podaje odsunięcie od sprawy sędziego, który zdecydował o cofnięciu europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, czy uznanie przez Interpol, że śledztwo ma charakter polityczny.
1: To jest raport.
0: Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut. O postępach i zabezpieczonych śladach mówi prokurator Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.
4: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy zonda krypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez zonda krypto.
0: Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać istotne dla śledztwa dowody.
4: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
0: Mówił rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach, prokurator Michał Binkiewicz. Śledztwo w sprawie zonda krypto toczy się od 17 kwietnia. Prokuratura zapowiada wystąpienie o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania, do Włoch i Szwajcarii. Język obcy nie jest im obcy. Rozpoczyna się trzeci, ostatni egzamin ósmoklasisty. Większość uczniów postawiła na angielski.
5: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
6: Z angielskiego nawet się uczyć nie muszę. Według mnie angielski to jest najprostszy przedmiot, jaki może być w szkole. Więc sam się tym nie stresuję. Będę szczęśliwy, że nawet będzie ten egzamin akurat. Zero stresu.
5: Angielski łatwo.
7: Nie obawiasz się tego testu?
5: Angielski nie, w ogóle. Po 100% idę.
7: Jakie nastroje przed tym egzaminem?
8: Dobra. Wydaje mi się, że będzie około 90%.
7: Czujesz jeszcze pewnie.
8: Tak.
0: Z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki, a egzamin z języka obcego potrwa 110 minut.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Karnawał latawców w Gdańsku. Za 2 tygodnie Wyspa Sobieszewska ponownie stanie się areną podniebnych, kolorowych pokazów. W programie atrakcje dla rodzin, a uczestnicy zmierzą się w konkursie na najciekawszy, własnoręcznie wykonany latawiec.
9: W tym roku po prostu ma być to odlotowy latawiec, a więc tutaj ograniczeniem jest tylko państwa wyobraźnia. Będzie pokaz latawców, szalski kajt zaprezentowany. Ręcznie tworzone latawce. Będzie pokaz modeli samolotów, warsztaty plastyczne, ekologiczne, a także szkółka kitesurfingu, a także DJ set na plaży.
0: Mówi Agnieszka Chaponiuk z Gdańskiego Archipelagu Kultury. Karnawał latawców odbędzie się 24 maja.
10: Pogoda.
0: Środa pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Po południu na zachodzie i północy także burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegą. Temperatura od 11 do 14 stopni. Miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9. Ciśnienie w południe wyniesie 991 hektopaskali.
10: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: wiele rzeczy można sobie wyobrazić, także te z piosenki Johna Lennona. Tyle, czy to realne? To już muszą sobie sami Państwo na to pytanie odpowiedzieć. 12 minut po 9. Pan Jaro mówi dzień dobry. Kultowe historie w środę, 13 maja. Zaczynamy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale zanim przejdziemy do przeszłości, najpierw dziewczyna, która urodziła się w dniu, w którym generał Jaruzelski ogłaszał

0: Mam tylko nadzieję, że Państwa teraz nie zachęciła ta piosenka, by sięgnąć po wino. O 9:25. To był oddział zamknięty, a teraz będzie jedna z moich ulubionych piosenek z lat 90.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Chris Cornell kiedyś tak się drapał po głowie i zastanawiał, jak to jest. Ogólnie rzecz biorąc, mówił, utwory, z których byłem najbardziej dumny, były najmniej prawdopodobne. Wiele numerów robiłem tygodniami i nie były hitami, a ten kawałek napisałem w około 15 minut, no i hitem został. Dokładnie 22 lata temu Black Hole Sun wyszło na małej płycie, czyli singlu. Soundgarden.

0: czas, gdy Ladypunk byli po debiucie z bardzo napiętym kalendarzem, postanowili trochę odetchnąć i wyjechać na wakacje. I dokładnie w tym samym momencie, gdy już taką decyzję podjęli, reżyser Leszek Gałysz poprosił Jana Borysewicza, grającego w zespole na gitarze, by ten stworzył kawałek do serialu animowanego. O dwóch takich, co ukradli księżyc. Pamiętacie? Ostatecznie udało się chłopaków przekonać. No i Janusz Panasewicz po powrocie z krótkiego urlopu dograł do utworu wokale. Ale mnie najbardziej śmieszy historia tekstu, bo Andrzej Mogilnicki w piosenkach Ladypunk mógł swobodnie pisać słowa, bo on wymyślał teksty do ich piosenek, ale tym razem dostał odgórne wytyczne. Nawet nie umiem sobie wyobrazić tego, co musiał pomyśleć, gdy usłyszał od reżysera Leszka Gałysza: w stanie jest taka marchewka, napiszcie o niej piosenkę.
1: Autopromocja.
2: Witam Państwa. Z tej strony Krzysiek Sokołowski. Zapraszam serdecznie do słuchania mojej wyjątkowej, nastrojowej, muzycznej audycji autorskiej w radiu SK Rock. W każdą środę po 21:00 prezentuję muzykę zupełnie odmienną od tej, którą słyszycie Państwo w tej reklamie. Gram wyłącznie metal.
1: Człowiek z metalu. Bo życie jest ciężkie. Autopromocja.
3: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
10: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Jesienią tego roku miną już 3 lata od otwarcia dla publiczności wyjątkowego w swojej skali konstrukcji obiektu, w dużej mierze przeznaczonego na organizację koncertów. Mowa o zlokalizowanej w Las Vegas kuli sferycznej, w której do tej pory zdążyły już wystąpić największe gwiazdy, także rocka i metalu, a kolejne są już w kolejce. W tym Tool? Głos w tej sprawie zabrał Adam Jones, gitarzysta Toola. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
11: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie SK Rock.
12: Oczywiście.
13: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the one and

rzecz zespołu Aerosmith. A teraz znów cofamy się w czasie. Jest rok 2004. Frontman grupy Kiss, John Simmons, wywołał wtedy ogromne kontrowersje po tym, jak określił islam mianem podłej kultura. To stało się podczas wywiadu w radiu. John Simmons to gość wychowany w kulturze żydowskiej. Nawet kiedyś chciał zostać rabinem. No i przypuścił zjadliwy atak na międzynarodową wspólnotę islamską w Melbourne, gdzie właśnie był i gdzie w radiu udzielał wywiadu. Simmons miał stwierdzić na antenie, że na przykład muzułmańskie kobiety są traktowane jak psy. To jest podła kultura, oni po prostu chcą przyjść i zamieszkać tam, gdzie ty mieszkasz i uważają, że to ty jesteś zły. W odpowiedzi na atak ze strony muzyka w radiu rozdzwoniły się telefony, australijscy muzułmanie byli oburzeni. Potem John sprawę przemyślał, przeprosił i tłumaczył się, że myślał tylko o ekstremistach. A ja jestem ciekaw, co myśli teraz po tym, co Izrael robi na Bliskim Wschodzie.

0: powiem, to nie jest do końca piosenka rockowa. To nawet w ogóle nie jest piosenka rockowa, ale jak Państwo się pewnie domyślają, te nutki skądś są znane. Jeżeli chodzi o muzykę w numerze What's Your Number, Cypress Hill, no to oczywiście podstawą jest sample wzięty z piosenki zespołu The Clash, Guns of Brixton. Za moment 10 i raport Eskiro przed nami.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
3: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białorzewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.
4: Tragedia na Dolnym Śląsku. Są ofiary śmiertelne po nocnej strzelaninie w Lubinie. Przeszedł kolejne badania w raporcie Gniezno i najnowsze informacje w sprawie Patryka Budniaka. Pilotażowy program w Olsztynie łączy resocjalizację więźniów z socjalizacją psów ze schroniska.
5: SK Rock. Raport.
4: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Są ofiary śmiertelne po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Więcej szczegółów sprawy zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
6: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie na osiedlu przy Lesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy z tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
5: To jest raport.
4: Niewielki obiekt przypominający bezzałogowy płatowiec na Podkarpaciu został znaleziony w lesie w pobliżu miejscowości Bachów w gminie Krzywcza. Sprawą zajmują się Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Wojskowa w Rzeszowie.
7: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
4: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej. Śledczy podkreślają, że odnaleziony płatowiec był niewielkich rozmiarów i najprawdopodobniej został wykonany przy użyciu drukarki 3D. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po niedzielnym poważnym wypadku na torze w Gnieźnie. Przeprowadzona tomografa komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych, jednak stan 19-latka nadal jest ciężki. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
8: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
4: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski i zapewnia, że podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Służby badają dokumenty. Na razie nie znalazły nieprawidłowości. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączyło się w nią całe środowisko żużlowe, w tym wielokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Żeby recydywy i bezdomnych zwierząt było jak najmniej, w Olsztynie ruszy pilotażowy program, który połączy resocjalizację osadzonych z socjalizacją psów ze schroniska. W pomieszczeniach po dawnych magazynach grupa 10 osadzonych zaopiekuje się kilkoma psami, zdobywając przy okazji nowe umiejętności.
9: Będziemy ich szkolić, naszych osadzonych, pod kątem opiekuna psa, a w dalszej kolejności myślę, że zaraz po pierwszym już kursie myślę, że pójdzie drugi, grumerski. Przycinanie, pielęgnacja, mycie psa.
4: Zapowiada Magdalena Socha, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie. Program będzie realizowany również w Hajnówce.
1: SK Rock Biznes.
4: Orlen podniósł hurtowe ceny paliw. Benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o 103 zł, benzyny bezołowiowej Euro Super 95 o 95 zł, a oleju napędowego Eco Diesel o 78 zł na metr sześcienny. Wynika z danych opublikowanych przez koncern. W kwietniu codzienne zakupy zdrożały o 3,7% rok do roku, a ceny samej żywności poszły w górę o 3,3%. W ocenie ekspertów ceny pozostają stabilne mimo trwającego konfliktu w Zatoce Perskiej. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,62 zł, za euro 4,25 zł. Aktualny kurs franka to 4,64 zł, a funta 4,90 zł.
1: Pogoda.
4: Środa pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, po południu na zachodzie i północy także burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 11 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9 stopni.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Tego zespołu już nie ma. Jest teraz Perfect i Łukasz Drapała. Tak to funkcjonuje od kwietnia 2025 roku. Więc takiego objazdowego niemego kina już nigdy nie będzie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Rozkręcają się na starość panowie z The Rolling Stones. Jakiś czas temu wydawali albumy co 10 lat, jak nie dłużej, jak nie rzadziej. A tymczasem od ostatni Hackney Diamonds.

upłynęły ledwie 3 lata. No i będzie nowa. Już niebawem, 10 lipca, ukażecie najnowszy krążek zespołu The Rolling Stones. Jego fragment znamy już teraz. In the Stars.

0: Któż to wszystko chciałby, chciał, to by to chciał. Tylko Artur Gadowski i jego Ira. A kto by chciał dostać biografię Eryka Tomasza Lipińskiego? Bardzo proszę się w tej sprawie do mnie odezwać, bo jest do zgarnięcia kolejna książka ze wspaniałą historią jednego z najważniejszych muzyków w historii polskiej muzyki, powiedzmy tak, alternatywnej, nie tylko rockowej. Pan Tomek przez chwilę studiował na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, no ale przerwał naukę dla muzyki, a ta Akademia Sztuk Pięknych to był być może wybór spowodowany przez ojca pana Tomasza. Może ktoś pamięta, kim był ojciec Tomka Lipińskiego? messenger@rock.pl. Do zgarnięcia biografia. Muzyka m.in. Tiltu czy Brygady Kryzys.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A teraz przypomnę Państwu coś, co nie wiem, czy nadal, myślę, że tak, znajduje się czasem na okładkach płyt. Taka kiedyś naklejka, a potem nawet wtapiana ikonka w okładkę płyt. Parental Advisory Explicit Lyrics. Czyli coś, co oznaczało płyty z tekstami, które generalnie nie należały do najprzyjemniejszych. Cała historia tych naklejek, tego oznaczania płyt zaczęła się w roku 85, gdy pani małżonka Al Gore'a, późniejszego wiceprezydenta, nakryła swoją córkę na słuchaniu piosenki Prince'a Darling Nikki. Tam są bardzo erotyczne, obrazowe historie w tej piosence. No i pani Tipper postanowiła zwrócić większą uwagę na muzykę popularną, zajęła się przesłuchiwaniem różnych kaset, także w radiu słuchała, no i była oszołomiona ilością seksu i przemocy w tekstach. Zorganizowała szybko organizację, głównie takich pani Agona, które analizowały te rzeczy. No i 13 maja 85 roku udało jej się także zebrać mężczyzn, bo ci wtedy rządzili, dziś już jest inaczej, ale wtedy tak było, którzy zostali przez nią, przez jej koleżanki przekonani do ukręcenia głowy hydrze, no i doprowadzono do pojawienia się tych naklejek ostrzegawczych na albumach z obraźliwymi tekstami. Jednym z pierwszych albumów, który dostał taką naklejkę, był debiut zespołu Guns N' Roses.

0: zamykam oczy i wciąż widzę siebie ubranego na czarno, jeszcze w krótkich włosach w 8 klasie szkoły podstawowej i w tych czarnych butach niestety bez blachy. Depeche Mode, Police Your Truth w SC Rock. Jeszcze raz przypomnę pytanie związane z konkursem, w którym można wygrać książkę, biografię Tomka Lipińskiego. Kim był jego ojciec? Mała podpowiedź, można poszukać odpowiedzi przy ulicy Koziej w Warszawie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dostaliśmy informację od zarządcy budynku, że doszło do zalania w naszym mieszkaniu. Woda wyciekała wręcz elewacją.
3: Rzuć to wszystko w cholerę. Pakuj się i jedź z nami do latem.
2: Super, jestem bardzo za.
4: Zapraszamy. Bilety czekają na ciebie.
3: Będzie dobrze. Pięknie,
4: wszystkie buty zabieraj w domu, wysuszysz sobie je w Grecji.
5: Młodzież pod okiem profesjonalistów wyremontuje radziecką rakietę. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych.
6: Armata jednak ma swoje lata.
7: I tak w szkole, kolega do kolegi. Stary, ale masz armatę.
3: Oj, panowie. W tym tygodniu mamy dla was zaproszenia na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
8: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
9: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
10: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Eska Rock.

Through grupy Queen. A teraz w temacie płyt absolutnie przełomowych i to pod wieloma względami pojawi się krążek, który ma dziś 41 urodziny. Tyle lat minęło od wydania 5. studyjnego albumu zespołu Dire Straits, Brothers in Arms. To była płyta niezwykła, bo ona wywindowała ich na absolutne szczyty popularności na całym świecie, ale też przy okazji była pierwszą z tych popularnych rockowych płyt, która ukazywała się na nowym wtedy formacie, na tak zwanym krążku kompaktowym. Przecudowne to lata, naprawdę. Walk of Life, Dire Straits.

0: Lullaby i zespół The Cure. Jestem człowiekiem, który lubi spać długo. Znaczy, nie mogę na co dzień, bo dość wcześnie jednak wstaję w tygodniu, ale w weekendy lubię sobie dłużej pospać. I zwykle mam bardzo ładne sny. W odróżnieniu od Roberta Smitha, który śnił w dzieciństwie, że zjada go gigantyczny pająk. I to właśnie piosenka o tym. Lullaby. Piosenka oparta na powracającym koszmarze sennym. O nawet strachu przed snem, jak kiedyś opowiadał pan Robert Smith. Jak dobrze, że jednak człowiek ma te sny przyjemniejsze. 11 raport jest kierok przed nami, a potem pojawi się Hej.
1: Autopromocja. Melina. W SC Rock.
2: Symbole są mega, zwłaszcza w momentach takich przełomów dziejowych, ultra ważne. No.
3: To prawda.
2: Wiesz, zachowując, nie zaprzeczam. Powiem to teraz, pewnie się kilku słuchaczy wkurzy. No to, że Wałęsa nie podpisał Warłamowie, czy tam w uwięzieniu i tak dalej, kolaboracyjnej jakiejś solidarności nie stworzył i tak dalej, no to było co skandować na demonstracjach przez następne lata. Nie, może naciągane porównanie. W tym sensie dla mnie jest istotne, że Zełenski nie uciekł, nie wyjechał.
3: Znaczy ja nie zaprzeczam. Owszem, to było bardzo ważne i to na pewno dodatkowo podniosło na duchu, wzmocniło morale Ukraińców, którzy już walczyli.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: Reklama.
5: Zginęły dwie osoby na Dolnym Śląsku. Poszukiwania sprawcy strzelaniny. Trwa szacowanie strat. Akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej zakończona. Premiera w najbliższych dniach. Młodzież nakręciła film o hejcie w internecie.
6: SK Rock. Raport.
5: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Jak wcześniej informowaliśmy, do zdarzenia doszło na osiedlu przy lesie w Lublinie. Z nami ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
7: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla przy lesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
6: To jest raport.
5: Strażacy zakończyli działania. Trwa szacowanie strat. Równo tydzień trwało gaszenie pożaru Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Cały teren objęty pożarem został już przekazany lasom państwowym i prywatnym właścicielom. O szczegółach Bartek Ważny.
8: Strażacy przeczesali cały teren, nigdzie nie znaleźli już zarzewi ognia. Nadal obowiązuje jednak zakaz wstępu do spalonego lasu ze względów bezpieczeństwa. Jak mówi nam Anna Sternik, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki tego typu zdarzeń są dla cennych obszarów leśniczych katastrofalne.
9: Często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
8: W najgorszym momencie pożaru przy gaszeniu zaangażowanych było ponad 1000 osób.
5: Śledczy ustalają jeszcze przyczyny pożaru. Swoje śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Zamościu, która bada przyczyny rozbicia się samolotu gaśniczego Dromader w trakcie pierwszego dnia akcji. W wypadku zginął pilot. Worki z zepsutym mięsem znaleziono w Barczewku koło Olsztyna. Pakunek w pobliżu Strumyka odkryła wczoraj jedna z mieszkanek, która zawiadomiła sołtysa. Sprawę wyjaśnia policja, która sprawdza między innymi monitoring.
4: Kwestia kwalifikacji zdarzenia zostanie rozstrzygnięta po tym, kiedy służby sanitarne i ochrony środowiska określą, czy wyrzucone w okolicy cieku wodnego zepsute mięso mogło stanowić zagrożenie epidemiologiczne lub biologiczne.
5: Mówi Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Bez względu od kwalifikacji prawnej mundurowi ustalają tożsamość osoby, która w taki sposób pozbyła się odpadów.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Nastolatkowie wcielili się w rolę aktorów, scenarzystów i operatorów. Młodzież z Kluk pod Bełchatowem nakręciła film o hejcie w internecie. Powstał pod okiem twórcy filmowego.
10: Uwaga, kręcimy, biegniecie, zjawy idziecie. Dobra, cięcie.
11: Poczuć, jak wygląda praca na takim planie filmowym. Marcin Rompej, jestem prowadzącym warsztaty filmowe. Naprawdę tutaj młodzież w Klukach spisuje się świetnie.
12: Scenariusz, trzeba długo nad nim myśleć.
13: Trzeba nagrać.
14: Teraz jak już ta kamera się włącza i potem zapominasz już wszystko prawie, co masz robić, ale polecam bardzo.
15: Potem trzeba to jakoś zmontować, no i jest.
5: A premiera filmu w najbliższych dniach.
16: Pogoda.
5: Dziś pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, a na zachodzie i północy także burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Najwyższe temperatury w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. 14 stopni w Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu. W centrum i na wschodzie maksymalnie 13 stopni, a 10 w Suwałkach. Najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Naciśnienie w południe wyniesie 991 hektopaskali.
16: Teraz
17: kultowe kawałki, kultowe historie.
16: Zaprasza Jarosław Sobierajewicz.

0: to Cream i Sunshine of Your Love. Pytałem Państwa, kim był ojciec Tomasza Lipińskiego. Nie wszyscy wiedzą.
1: Dzień dobry. Kim był ojciec Tomasza Lipińskiego? Szczerze mówiąc, to nie wiem, ale po przeczytaniu książki na pewno bym poszerzył swoją wiedzę.
0: No właśnie, panie Jacku, no to może się udać, ale jeszcze w tym temacie nie podjąłem decyzji. Zostawiam sobie jeszcze mniej więcej na nią kwadrans. A państwo wiedzą, kim był ojciec Tomasza Lipińskiego? Tak swoją drogą.

0: proszę dać znać. Messenger Eskirok lub jaromaopeskirok.pl.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Pytanie dodatkowe. Czy wiedzą Państwo, kim jest ojciec Violet Grohl? To jest chyba pytanie retoryczne.

0: pan Zygmunt i jego King, a to pan Bogdan.
1: Dzień dobry. Ojciec Tomasza Lipińskiego był znanym polskim karykaturzystą. Ma swoje muzeum na ulicy Koziej w Warszawie. Pozdrawiam.
0: To prawda, wszystko się zgadza, dlatego podpowiadałem ulicę Kozią. A tata pana Tomasza miał na imię?
1: Powinienem dodać, że miał na imię Eryk.
0: Dokładnie, wszystko się zgadza. Panie Bogdanie, gratuluję. Biografia Tomasza Lipińskiego, syna Erika, jest pańska.
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: Słuchacze mi przypominają, czy pamiętam o tym, że 13 lat temu w Oświęcimiu odbywał się całkiem fajny festiwal, Live Festival. I w czasie jego trzeciej edycji, czy pamiętam, kto tam grał, kto śpiewał? Nie no, pewnie, że pamiętam.

0: Kamil pisze, że ojcem Violet jest Dave, czyli ten pan, który śpiewał w piosence The Pretender i pyta, co wygrał. No to był taki konkurs dodatkowy. Nagrodą było tylko i wyłącznie, nagrodą była tylko i wyłącznie książka Tomasza w konkursie, który pierwszy ogłosiłem. I jutro też jakieś pytanie wymyślę. Jutro też książka, biografia naprawdę wielkiego muzyka z naszej polskiej sceny będzie do zgarnięcia. Ale jakie będzie pytanie, o tym się Państwo przekonają dopiero jutro. Proszę o odrobinę cierpliwości.
1: Autopromocja. SK Rock Star 2026. Mamy już dziesiątkę finalistów SK Rock Star 2026. Jeśli chcesz pomóc wybrać nam zwycięzcę tegorocznej edycji, który zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, wejdź na skrock.pl i zagłosuj na wybrany przez Ciebie utwór. Czekamy na Twój głos na skrock.pl. SK Rock Star 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama. SK Rock Radar.
3: Zapraszam, Michał Prokopowicz. The Beatles to bez wątpienia jeden z największych zespołów w historii muzyki. Choć grupa nie istnieje od ponad 55 lat, to jej wpływ wciąż jest odczuwalny, a zainteresowanie twórczością bardzo duże. Tym bardziej ciężko w to uwierzyć, że dopiero teraz powstaje pierwsze oficjalne muzeum związane z czwórką z Liverpoolu, ale powstaje w bardzo wyjątkowym miejscu. Jakim? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
4: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
5: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
6: Cześć, tu Grabarz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie SK Rock.

nienawiść. To już Pomysłowicz. Pięknie zabrzmiała ta piosenka w serialu Ślepnąc od świateł. Świetnie uzupełniła sceny w zasadzie, w których bohaterowie tego serialu śpiewają piosenkę, którą przed Państwem teraz wykonali Myslowic w Esterok. No dobrze, czy pamiętacie awanturę, która wydarzyła się kiedyś przy okazji wydania w Ameryce singla Paint It Black zespołu The Rolling Stones? Otóż tam się pojawił przecinek na okładce płyty, no i w ten sposób tytuł nabrał zupełnie innego znaczenia. Paint It. Potem był przecinek i Black. No i oburzyły się środowiska afroamerykańskie. No i mieli rację, chociaż to nie była wina zespołu, po prostu błąd wydawcy. A może nie błąd? Może to ktoś specjalnie postanowił? Do tego się już nie dowiemy. W każdym razie piosenka, o której mówię, ma dzisiaj urodziny. Ukazywała się na singlu dokładnie 60 lat temu.

0: Farma. Jedno z ładniejszych nagrań, jakie zrobił, stworzył David Bowie. No szkoda, że już więcej nowych nie zrobi. Ale może Imam, czyli żona Davida, ma coś w szufladzie na czarną godzinę, czyli na moment, kiedy skończą mi się pieniądze. Chociaż nie spodziewam się. Z tego wszystkiego, co David zrobił, tantiemy starczą nie tylko jej do końca życia, ale i kolejnym pokoleniom. 12. Koniec kultowych historii w środę. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Do jutra.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMW 7. Jest jeden wielki telewizor.
1: Łukasz Bąk.
3: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
9: W bazie lotniczej w Łasku w Łódzkiem trwa końcowe odliczanie do przyjęcia pierwszych husarzy, myśliwców F-35. Policjanci z Łodzi rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się kradzieżami i paserstwem samochodów.
10: SK Rock. Raport.
9: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Równolegle do głównego wątku sprawy prowadzone jest postępowanie dotyczące gróźb karalnych, które miały pojawić się w internecie wobec posła jeszcze przed wypadkiem. Ustalono, że polityk przed śmiercią nie składał oficjalnych zawiadomień w tej sprawie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiSu Waldemara Andzela, który skierował pytanie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Chciał ustalić m.in., czy Łukasz Litewka mógł wcześniej czuć się zagrożony. Jak mówi nam Bartosz Kilian z prokuratury w Sosnowcu, śledczy szczegółowo analizują wszystkie okoliczności.
11: To postępowanie, jak podkreślam, zostało dopiero co zainicjowane, więc jest na bardzo wstępnym etapie. Prokurator po analizie tych materiałów źródłowych, po zapoznaniu się przede wszystkim z komentarzami, jakie pojawiały się w mediach społecznościowych pod adresem pana posła w miesiącach bezpośrednio poprzedzających jego zgon, uznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
9: Równolegle trwa też postępowanie dotyczące samego wypadku, w którym zginął poseł. Do tragedii doszło 23 kwietnia na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Łukasz Litewka jechał rowerem, gdy w jego stronę nagle zjechał samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego kierowcę. Według dotychczasowych ustaleń mężczyzna z nieznanych przyczyn zmienił tor jazdy, doprowadzając do śmiertelnego potrącenia rowerzysty.
10: To jest raport.
9: Są super nowoczesne i jeszcze w tym miesiącu trafią do Polski. W bazie lotniczej w Łasku w Łódzkiem trwa końcowe odliczanie do przyjęcia pierwszych husarzy przez tworzy, czyli myśliwców F-35, o tym Rafał Różycki.
12: Rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku Marek Sobieraj potwierdził mi, ultranowoczesne samoloty trafią do Polski jeszcze w maju. Przede wszystkim zagwarantują przewagę technologiczną.
13: To, co wyróżnia samoloty F-35, to przede wszystkim technologia stealth, czyli bardzo ograniczona wykrywalność przez radary.
12: Zaznacza oficer prasowy bazy lotniczej w Łasku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny od Amerykanów.
9: Dostawy potrwają do 2030 roku.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Policjanci z Łodzi rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami i paserstwem aut. Zatrzymano 9 osób podejrzanych o kradzież co najmniej 83 pojazdów o wartości prawie 9 milionów. Przestępcy działali na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i Śląska.
14: Członkowie grupy zajmowali się głównie kradzieżami pojazdów koreańskich, japońskich i francuskich. Bezpośrednio po kradzieży pojazdy trafiały do zorganizowanych, wynajmowanych pomieszczeń gospodarczych, tzw. dziupli samochodowych, gdzie rozbierano je na części i odsprzedawano.
9: Podczas akcji zabezpieczono narkotyki, gotówkę oraz urządzenia do przełamywania zabezpieczeń elektronicznych. 5 osób trafiło do aresztu. Na wszystkim podejrzanym przedstawiono łącznie 121 zarzutów. Sprawa jest rozwojowa.
1: Eskarok Biznes.
9: Rządowy pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na CPN składają się obniżone stawki VAT-u i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw. Resort finansów będzie pracować nad tak zwanym podatkiem cyfrowym zgłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że rząd miałby przyjąć stosowny projekt w tej sprawie w trzecim kwartale tego roku. Kilkuset przedstawicieli firm technologicznych oraz ekspertów branży IT z całej Polski wzięło udział w forum dostawców zorganizowanym przez Orlen w Katowicach. Do 2035 wartość planowanych inwestycji grupy Orlen może sięgnąć nawet 380 miliardów złotych, które trafią m.in. do polskich firm branży IT.
1: Pogoda.
9: Środa pochmurna i z kolejną porcją opadów deszczu w większości regionów. Lokalnie spaść może do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W wyższych partiach Tatr możliwe opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach od 10 do 14 stopni, natomiast w rejonie Podhala najchłodniej, bo najwyżej 6-7.

0: biedzenie spojrzę dookoła dżungla. No, u mnie to jest taka miejska dżungla. Ciekaw jestem, co u Państwa za oknem, jak ta perspektywa z okna się przedstawia. A co można się pochwalić, w razie czego nasz Messenger poleca się zawsze i we wszystkich sprawach. Lady Punk i Fabryka Małp to za nami, wcześniej jeszcze John Osborne i tak oto rozpoczęliśmy nasze środowe spotkanie w SC Rock. Jest 13 minut po południu, to środa, 13 maja. Dzień dobry, Michał Cieślik. No i polecam się do godziny 15 przy okazji naszego środowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Już za chwilę zagram Państwu Led Zeppelin, pojawi się też grupa The Cranberries, no a teraz Nickelback. Jak na razie tym najnowszym singlem zatytułowanym Bones for the Cross. Nickelback Westerrock.

No tak, wczoraj mieliśmy takie święto, Światowy Dzień Limeryków, czyli takich zabawnych wierszyków, najkrócej mówiąc. No a słowo zabawne chyba jakoś tak nie do końca mi pasuje do twórczości zespołu, który przed chwilą pojawił się na antenie Eski Rock, ale skąd w ogóle to nawiązanie? No w razie, gdyby ktoś nie wiedział, zespół The Cranberries pochodzi z takiej miejscowości Limerick w Irlandii. Czyli z Limeryku, innymi słowy, pochodzi. Ode to my family. To była oda do mojej rodziny, innymi słowy. A tak fajnie się jakoś złożyło. The Cranberries już za nami w SC Rock. 25 po 12, Światowe Wczesne Popołudnie. Meta za chwilę, która już za niecały tydzień w Polsce. Ale wcześniej jeszcze zagram Państwu Happy Set. To będzie Milowy Las.

0: Meta w Esterok. No tak, dziś grają w Bukareszcie, w Rumunii. No a w sobotę zagrali w Atenach na Stadionie Olimpijskim, na który Państwa zabieramy za trochę ponad tydzień, z kolei na koncert Iron Maiden. A już we wtorek Metallica na Stadionie Śląskim. Ciekaw jestem, po jaki polski kawałek sięgnął tym razem Kirk i Rob, bo to, co słyszą Państwo w podkładzie, to wykonanie Greka Zorby podczas tego koncertu w Grecji, właśnie przez Kirka i Roba. No cóż innego mogli zabrać i zagrać nawet. To proszę posłuchać jeszcze chwilę. No nieźle, nieźle im to wyszło. Ciekaw jestem, jakie niespodzianki szykują na wtorek.
1: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
3: Hey, this is Billy Gibbons,
4: Dusty Hill,
5: and Frank Beard of ZZ Top.
6: Hi, I'm Alanis Morissette.
7: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam,
8: and you're listening to
9: Eska Rock.

0: Kaleo i Bloodline w Estero, kto już za nami, a teraz będzie zespół Rammstein, a przedwczoraj perkusista tej grupy, Christoph Schneider, obchodził swoje urodziny i to taka dosyć poważna zmiana kodu. Szóstka pojawiła się na przedzie. 60 lat skończył perkusista Rammsteina właśnie, z którym teraz pojawi się w utworze Zone, a my pozdrawiamy gorąco tych wszystkich, którzy 13 maja dzisiaj świętują urodziny, imieniny, ewentualnie jakieś inne okazje. No niech się Państwu darzy, no po prostu. Rammstein póki co.
1: 2, 3, 4.

0: No i takim spacerowym krokiem dobiliśmy do 13. No prawie, bo 13 za chwilę pojawi się na zegarach, a to oznacza, że zbliżamy się do kolejnego wydania raportu, więc punktualnie o 13 zapraszamy, a na finał tej godziny muzycznie Walking on the Moon i The Police. To już za nami. My słyszymy się w kolejnej odsłonie tego środowego popołudnia. Na początek kolejnej godziny John Jett i Bad Reputation.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
3: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
3: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program Eskirock na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu Chełmie. Dziś zapadł wyrok przed sądem w tej głośnej sprawie. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową.
4: Eskarok. Raport.
6: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Najpierw brutalnie pobili, a potem podpalili na stosie dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł w sądzie okręgowym w Lublinie. Okoliczności tych tragicznych wydarzeń sprzed roku są wstrząsające. Napastnicy i ofiary razem pili alkohol. Oskarżeni najpierw bili 42 i 66-latka, a gdy ci stracili przytomność, ułożyli na nich znalezione w mieszkaniu meble i tekstylia i wszystko podpalili.
7: Sposób działania oskarżonych w sposób oczywisty wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa dwóch osób z motywacją zasługującą na szczególne potępienie, bo bez żadnego dającego się racjonalnie wytłumaczyć powodu spowodowali u pokrzywdzonych ogromne cierpienia konania w warunkach gwałtownego pożaru.
6: Zaznaczała sędzia Barbara Markowska, trzej skazani mogą się ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 41, 40 i 38 latach za kratkami. Wyrok w tej głośnej sprawie jest nieprawomocny.
4: To jest raport.
6: Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa. Ale faktycznie mowa jest pisana przez rząd i przedstawia jego plany na najbliższą sesję parlamentu. Coraz bardziej niebezpieczny i niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem. Wystawi na próbę każdy element bezpieczeństwa energetycznego, obronnego i gospodarczego naszego narodu. Mój rząd odpowie na ten świat z siłą i będzie dążył do stworzenia kraju, który będzie sprawiedliwy dla wszystkich. Ta mowa tronowa odbywa się w szczególnej sytuacji politycznej, bo premier Keir Starmer znajduje się pod coraz silniejszą presją ze strony posłów własnej partii, a ci domagają się rezygnacji szefa rządu lub przedstawienia przez niego harmonogramu odejścia z Downing Street.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: W Gdańsku trwają miejskie ćwiczenia przeciwpowodziowe przy zbiornikach retencyjnych Świętokrzyska, których celem jest sprawdzenie gotowości służb oraz skuteczności działań w sytuacji zagrożenia. Scenariusz zakłada odwzorowanie skutków intensywnych opadów, w tym uszkodzenie obwałowania podsumowanie jednego ze zbiorników.
8: Dzisiaj w czterech miejscach się te ćwiczenia odbywają, ponieważ no, też zabezpieczamy inne miejsca. W wyniku takiego przelania mogłoby też dojść do ryzyka przelania się wody na ulicę Świętokrzyską i też okolicznych zabudowań, dlatego tam na tych innych miejscach zabezpieczamy nieruchomości zaporami przeciwpowodziowymi.
6: Mówi Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód. Oprócz ćwiczeń miasto inwestuje w infrastrukturę przeciwpowodziową oraz modernizując system retencji.
3: Pogoda.
6: Środa pochmurna z kolejną porcją opadów deszczu w większości regionów. Lokalnie spaść może do 10 litrów wody na metr. W wyższych partiach Tatr możliwe opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu na termometrach od 10 do 14 stopni. Natomiast w rejonie Podhala najchłodniej, bo najwyżej 7.

0: To był Perfekt w SC Rock i Niepokonani. To był utwór o schodzeniu ze sceny. No, takich pomysłów to na pewno nie mają panowie, którzy za chwilę pojawią się na antenie SC Rock, ani chyba nawet takich potrzeb. Wręcz przeciwnie, mają mnóstwo pomysłów na nową muzykę. W ostatnich miesiącach wydali 2 epki i to nie wszystko, bo szykuje się premiera nowej, takiej długo grającej płyty, kolejnej w ich dyskografii zresztą.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I na przykład ten utwór ma nam umilić oczekiwanie na tę właśnie premierę tej płyty. Czekamy na szczegóły. Jakiekolwiek a propos, kiedy możemy się jej spodziewać. You too. Oczywiście o nich mowa. Jest 11 minut po 13. Ja mówię dzień dobry. W środę, 13 dzień maja. Michał Cieślik z tej strony. I to będzie druga godzina naszego spotkania, w której na pewno zagram Państwu Manam, a także Oasis. To już słyszą Państwo YouTube. In a Life.

To był Manam w Esterok. No i Kora, która związana była z wieloma miejscami w Polsce, z Krakowem, skąd pochodzi, warszawskimi Bielanami, gdzie mieszkała, Roztoczem, gdzie spędziła ostatnie lata życia. Mielno także odegrało ważną rolę w jej życiu. Tam właśnie w 1968 roku odbył się pierwszy polski zlot hipisów, ruchu, którego Kora była jedną z prekursorek. I tam też się pojawiła pod koniec lat 60. No generalnie wiele miejsc naznaczonych jest obecnością tej artystki. Lipstick on a Glass i Manam już za nami w SC Rock. A jeżeli chodzi o zespół, który za chwilę, no to skojarzenie jest jedno, jeżeli mielibyśmy to zestawić z jakimś miejscem na ziemi. No i tym miejscem jest Manchester w Anglii. Chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Stop crying your heart out. Przed nami Oasis w Esterok.

0: Depeche Mode i Personal Jesus w Esteroga. Państwo pamiętają, że mogą już zagłosować na finałową dziesiątkę zgłoszonych kapel w drugiej edycji konkursu SK Rockstar. No mam nadzieję, że tak. Jeżeli nie, no to przypominam, na skrock.pl trwa głosowanie do wtorku, do 18 maja można głosować. No już się pomyliłem, do poniedziałku, tak, bo poniedziałek jest do 18 maja, a dokładnie za tydzień poznamy zwycięzców drugiej edycji konkursu SK Rockstar i dowiemy się, kto pojedzie na festiwal Colors of Ostrava 2026 tuż za naszą południową granicą w Czechach, bo to jest właśnie główna nagroda w tym konkursie. Więcej informacji na ten temat na naszej stronie skrock.pl. Niecałe pół godziny do 14 nam pozostaje. Radar za chwilę na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie między innymi In Excess na naszej antenie.
1: Autopromocja. Melina. Skrock.
2: Ty opisujesz w książce, że sam Zełenski do końca, do ostatnich niemalże godzin, nie wierzył w pełnoskalową agresję Rosji.
3: On przychodził do władzy jako prezydent, który miał wojnę zakończyć. Definitywnie. Kiedy tak naprawdę Zełenski decyduje się na to, że jednak zostanie w Kijowie, że przyjmie właśnie tą rolę takiego ukraińskiego Waszyngtona, przywódcy narodu? Wtedy, kiedy już mu zewsząd donoszą, że tak na dobrą sprawę armia wszędzie stawia twardy opór, Rosjanie ponoszą straty, ludność cywilna angażuje się do pomagania armii, ludzie stają w kolejkach po to, żeby zgłosić się do ukraińskiego WKU, otrzymać broń, mundur, cokolwiek.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.
1: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
2: Zapraszam, Marcin Melder.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko. A jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
5: SC Rock.
1: Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Oficjalnie już wiemy, że wielkimi krokami zbliża się premiera nowego, 25. studyjnego albumu The Rolling Stones. Fanów ikon rocka wciąż interesuje jednak to, czy Mick Jagger, Keith Richards oraz Ronnie Wood zdecydują się promować krążek na wyczekiwanej przez wielu trasie koncertowej. Głos w tej sprawie zabrał gitarzysta, który wspomniał o możliwym scenariuszu. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.

To był Inhaler w Esterok i ich wersja utworu z repertuaru Kawińskiego, Night Call. To jest to nagranie, które zostało zarejestrowane w studiu jednej z australijskich stacji radiowych w Sydney. I tam właśnie te dźwięki powstały, podobnie jak i te, które za chwilę pojawią się na antenie Eski Rock, bo część tej płyty z 90 roku również powstawała w Sydney. Bo to zresztą jest australijska grupa pochodząca z tego właśnie miasta. In Excess przed nami i Disappear.

0: Tak sobie podróżujemy w tej godzinie przy okazji utworów, które pojawiają się na naszej antenie. Byliśmy w Manchesterze w tej godzinie. Po drodze zahaczyliśmy też o Sydney. Na tę godzinę kończymy w Kalifornii razem z grupą Eagles. Hotel California to już na finał tej drugiej godziny naszego środowego spotkania. Za chwilę będzie 14, a Michał za chwilę pojawi się w studiu, by przedstawić najnowsze wiadomości w kolejnym wydaniu raportu. Po 14 natomiast na naszej antenie m.in. El Człowiekio.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W tym roku na Krupówkach, to jest ciekawostka, nie królują już pluszowe gęsi i kapibary. Na straganach za to można zaopatrzyć się w różnej wielkości maskotki w kształcie oscypku.
3: No ja już to widzę swoją drogą, jak mamy będą mówiły potem do dzieci: kochanie, nie płacz, przytul się do sera.
4: Naukowcy zaobserwowali zaskakującą prawidłowość. Otóż ptaki znacznie szybciej płoszą się na widok kobiet niż mężczyzn.
2: Ale słuchajcie, bo to działa w dwie strony. Niektóre kobiety na przykład płoszą się na widok ptaków.
5: W tym tygodniu mamy dla Was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w Esse Rock.
12: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
13: Służby intensywnie szukają podejrzewanego po nocnej strzelaninie w jednym z klubów w bloku w Lublinie. Zamontowane na Piotrowskiej w Łodzi słupki antyterrorystyczne okazały się niemal atrapą, a kosztowały fortunę.
14: Esse Rock. Raport.
13: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Setki policjantów zaangażowano do obławy w Zagłębiu Miedziowym. Mundurowi szukają podejrzewanego po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lublinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Na miejscu jest nasz reporter Kamil Warzocha. Kamilu, co jeszcze udało się tobie ustalić?
15: Jak nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, do poszukiwań zaangażowano kontrterrorystów z Wrocławia. Łącznie w obławie bierze udział około 300 mundurowych z Dolnego Śląska. Szukają mężczyzny, który strzelał w 11-piętrowym bloku przy Jastrzębiej, przed którym właśnie jestem. To tutaj późnym wieczorem w jednym z mieszkań podejrzewany otworzył ogień do trzech osób. Nie wiadomo, czy był to efekt kłótni, czy może egzekucja. Śledczy na razie nie informują o swoich ustaleniach. Ja rozmawiałem z przerażonymi sąsiadami. Kilku z nich przesłuchała już policja. Zabezpieczono też monitoring z osiedla. Z Lubina Kamil Warzocha.
14: To jest raport.
13: Miały chronić przed rozpędzoną ciężarówką i atakiem terrorystycznym, a przewracają się przy lekkim otarciu. Zamontowane na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi słupki okazały się niemal atrapą, a kosztowały budżet miasta 6 milionów złotych. Czy na deptaku z takim systemem będzie bezpieczniej? O to pytał Grzegorz Mich.
16: Jak wyglądała cała sytuacja?
17: Zupełnie przypadkowo byłem na miejscu. Jeden samochód, który skręcał, chciał przejechać bokiem, tak jakby nie zauważył tego słupka, o niego się otarł i to spowodowało jego przewrócenie.
18: Czy te słupki są w stanie nas ochronić?
19: No jeżeli to jest tak słabe, no to nie mamy o czym rozmawiać.
20: Zamysł był dobry, no ale jak zwykle wykonanie nie za bardzo.
18: Te słupki mocowane są śrubką do kostki brukowej. One w ogóle nie są wpuszczane w ziemię.
21: Jestem bardzo zaskoczona tym pomysłem.
18: Lekko potrącony i się przewrócił, tutaj widzimy. A miał zabezpieczyć przed wjazdem rozpędzonej ciężarówki.
21: Zabawne.
13: System ponad 130 słupków na reprezentacyjnej ulicy Łodzi jest w fazie testów. Pierwszy przypadkowy test okazał się całkowitą klapą. Radni domagać się będą od wykonawcy. Wyjaśnień.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę już kolejny rok z rzędu przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze dostają zakwaterowanie i prowiant. Muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż.
0: Nasz wolontariat to nie jest tylko sama praca. Pierwszą część dnia sprzątamy plaże, tereny przybrzeżne, wyławiamy śmieci bezpośrednio z wody, a drugą połowę dnia przeznaczamy na integrację. Wspólne pływanie na słupach, zawody na balansboardzie, pływanie kajakami, siatkówka, malowanie na plaży, kino plenerowe, ognisko integracyjne czy rejsy widokowe.
13: Mówi Dawid Krzyżański z Fundacji Bałtyk 2.0. Zdaniem Ani, która w ubiegłym roku wzięła udział w akcji, ten wolontariat był przygodą życia.
8: Przede wszystkim dlatego, żeby zrobić coś dobrego dla środowiska i była też to świetna okazja, żeby właśnie poznać innych ludzi, z którymi mamy taki wspólny cel, zintegrować się i na pewno spędzić bardzo produktywnie i fajnie ten letni czas.
13: Letni wolontariat jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 lat.
1: SK Rock Biznes.
13: Polska chce w ciągu dekady, czyli najbliższych 10 lat, wejść do grona trzech najbardziej wpływowych gospodarek Europy. Zadeklarował dziś podczas odbywającego się w Poznaniu Kongresu Impact minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. I tu nie chodzi o PKB, tu chodzi o zdolność do wywierania wpływu na to, w jakim kierunku idzie Europa, powiedział minister. Wskazał, że osiągnięcie tego celu wymaga inwestycji w energetykę, nowe technologie, obronność oraz rynek kapitałowy. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wprowadziła do niego jedną poprawkę Kancelarii Prezydenta, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego miałaby sporządzać coroczne raporty o funkcjonowaniu tego rynku. Minister gospodarki Francji poinformował, że kraje grupy G7 nie będą rozmawiać na temat uwolnienia kolejnych rezerw ropy. Ocenił też, że należałoby zorganizować rynek metali ziem rzadkich, aby żaden kraj nie mógł mieć monopolu w tej konkretnej sferze.
1: Pogoda.
13: Pochmurną mamy środę, z kolejną porcją opadów deszczu w większości regionów. Lokalnie spaść może nawet do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W wyższych partiach Tatr możliwe opady deszczu albo deszczu ze śniegiem i też samego śniegu. Na termometrach z reguły od 10 do 14 stopni, w górach najchłodniej, tam najwyżej 7.

0: bardzo chciałbym zostać kumplem twym, czyli Tilaf i Bóg w Esterogi. Bardzo przyjemnie buja po 14. 12 minut po 14 dokładnie, w środę, 13 dzień maja. Kłaniam się raz jeszcze, Michał Cieślik. Dzień dobry, no i polecam się w tej ostatniej godzinie naszego środowego spotkania, także zapraszam do 15 i bardzo ładnie państwu zagram, bo w tej godzinie będzie grupa The Killers, pojawią się The Dandy Warhols, będzie Metallica, która do nas powróci. Cieszymy się bardzo, bo coraz bliżej do koncertu, więc trzeba podgrzewać atmosferę.
1: Ten kawałek dobrze
0: nie rokuje. Nie inaczej. Trzeba też podgrzewać atmosferę, jeżeli chodzi o zbliżającą się premierę nowej płyty zespołu Muse. To będzie już ich 10. studyjna płyta, która ukaże się 26 czerwca, czyli za półtora miesiąca. The Wow Signal to będzie jej tytuł. Czy wywoła efekt wow? Przekonamy się za trochę ponad miesiąc. Bardzo przyzwoity ten singiel zapowiadający to wydawnictwo. Cryogen.

Mr. Brightside i The Killers w SC Rock. 13 maja, niezmiennie w kalendarzu. Kalendarium podpowiada, że dziś Międzynarodowy Dzień Humusu. Wiadomo, nie wszyscy lubią tę pastę właśnie. Ja, czemu nie? Chętnie, dobry humus nie jest zły. Także pozdrawiamy wszystkich świętujących, choć domyślam się, że gro osób to woli świętować pod koniec września, bo 30 wypada ten dzień polskiego humusu, jak to niektórzy określają. Polskiego humusu? No paprykarza w sensie. To dobra, niech tak będzie. 26 po drugiej. The Dandy Warhols przed nami. Bohemian Like You.

0: tego co widzę, ten utwór zagrali jako 12 na setliście tego ostatniego koncertu na Stadionie Olimpijskim w Atenach w sobotę. No i można się spodziewać także tych dźwięków na żywo na Stadionie Śląskim już w najbliższy wtorek. Sad But True, Metallica, już za nami w SC Rock. 25 minut do 15 nam pozostaje, a ja jeszcze w tej godzinie będę miał dla Państwa Slasha, między innymi w swoim solowym projekcie.
1: Autopromocja. SC Rock Star 2026. Mamy już dziesiątkę finalistów SK Rockstar 2026. Jeśli chcesz pomóc wybrać nam zwycięzcę tegorocznej edycji, który zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, wejdź na skrock.pl i zagłosuj na wybrany przez Ciebie utwór. Czekamy na Twój głos na skrock.pl. SK Rockstar 2026. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Sygmund,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

To był Richard Ashcroft i Heavy News w SC Rock. No a przed nami artysta, który ostatnio bardzo często gości w Polsce. Ostatnio nawet co roku się u nas pojawiał, bo na przykład w 2024 zagrał solowy koncert w katowickim Spodku. W 2025 przyjechał ze swoim zespołem do Warszawy, no i teraz z tym samym zespołem, który nazywa się Guns N' Roses, przyjedzie na początku czerwca, by zagrać dwa koncerty w Gliwicach. No widocznie mamy tutaj taki sprzyjający dla niego i dla nich klimat po prostu. Slash, oczywiście o nim mowa, teraz w swoim solowym projekcie do spółki z Milesem Kennedym, który wokalnie wspiera Slasha w tym utworze. To będzie Anastasia.

to był Golden Life w Esterogi, oprócz błękitnego nieba. A dzisiaj również w wielu miejscach w naszym kraju tego błękitnego nieba to nie za wiele. Jak to będzie dalej wyglądać? Szczegóły w prognozie już za chwilę na koniec kolejnego wydania raportu, które punktualnie o 15 w SC Rock. A tuż potem przywita Państwa Dawid, który zaprosi na środowe wydanie kolumny Zygmunta. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam. Słyszymy się jutro, chwilę po 12. Autopromocja.

0: Teraz nadchodzi Człowiek z Metalu.
1: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski. Słuchajcie mojej audycji Człowiek z Metalu. Tylko w SC Rock. Gwarantuje niezły metalowy wpier... łomot.
0: Człowiek z Metalu już dziś o 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
2: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
0: Reklama. To jest SK Rock.
4: Zakończyła się sejmowa komisja, na której rozpatrywano cztery projekty regulujące ten rynek w Polsce. Chodzi o kryptoaktywa. 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem usłyszała zarzuty, grozi jej więzienie. Odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna.
5: SK Rock. Raport.
4: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Do porozumienia w sprawie kryptoaktywów wciąż daleko. Zakończyła się już sejmowa komisja, na której rozpatrywano cztery projekty regulujące ten rynek w Polsce. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 oraz Konfederację. W Sejmie nasz reporter Michał Rawa. Michale?
6: Tak jest, dzień dobry. Przyjęta została tylko jedna z 15 poprawek do rządowej ustawy zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza kolejne prezydenckie weto w tej sprawie.
7: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
6: Odrzucone zostały też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050, która przygotowała swój własny projekt ustawy.
8: I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony i mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i zostanie ona przyjęta.
6: W piątek w Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta.
4: Przypomnę, że prezydent już dwa razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów.
5: To jest raport.
4: Matka odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna. 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem usłyszała zarzuty. Grozi jej 5 lat więzienia. O obrażenia chłopca policjantów powiadomili lekarze. Do szpitala dziecko przywiózł ojciec, który zabrał je od matki do swojego domu. Tam zauważył, że syn jest zaniedbany i ma ranę na głowie. Okazało się, że miał pęknięte kości w szabice i rozległe odparzenia skóry. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło jej na podłogę.
9: Dziecko upadło z łóżka na podłogę i w takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy, czego nie zrobiła. Zachowanie tłumaczyła częściowo uzależnieniem od środków niedozwolonych.
4: Informuje Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy, zamierza podjąć leczenie odwykowe. Czujemy totalną bezsilność, mówią nam krakowscy działkowcy. Obawiają się likwidacji swoich zielonych zakątków na rzecz miejskich i prywatnych inwestycji. To ze względu na nieuregulowany status działek. Problem dotyka kilku miejsc w Krakowie, w tym w Nowej Hucie czy Cichym Kąciku. Działkowcy z rodu Drożdżownia informują, że dostali nakaz opuszczenia terenu do końca miesiąca lub zapłacenia wysokiego odszkodowania na rzecz prywatnej spółki.
10: Niemoc, po prostu niemoc. Brak jakiegokolwiek zainteresowania działkami w Krakowie. Wszędzie są ludzie wyrzucani z tych działek, z tych terenów zielonych. Brakuje po prostu nam wsparcia jakiegokolwiek dla nas, dla osób starszych, które przebywają na tych działkach i po prostu każdy teren jest zabierany.
4: Władze Krakowa zapewniają tymczasem, że nie ma zgody na to, by wykorzystano te obszary pod zabudowę.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Słuchanie, dialog i mail o rodzinnych fotkach. Ósmoklasiści po egzaminie z języka obcego. Większość wybrała angielski. 110 minut mieli uczniowie na uporanie się z zadaniami. Trudno raczej raczej nie było. Mówią nam lubuscy abiturienci podstawówki.
11: Rozmowa mamy z synem, trzeba było wywnioskować z tej rozmowy, gdzie ona była i takie rzeczy.
12: Wydaje mi się, że poszedł dobrze. Był temat o albumie ze zdjęciami dla cioci. Wydaje mi się, że poszedł mi dobrze.
4: Wyniki trzech testów mają być znane 3 lipca. Teraz czas na odpoczynek.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Pogoda. A ja przy tej okazji chciałbym bardzo gorąco pozdrowić naszą słuchaczkę Ineskę. I tak się złożyło u Ineski, że Ineska jest mamą i ma aktualnie w domu i ósmoklasistę, i maturzystkę.
4: I chomika.
14: Który też zdaje egzamin. Zbieganie na kołowrotku.
4: Ściskamy pani Mineskę. Tymczasem pogody ducha czeka. Życzymy. Dokładnie, tak. Środa pochmurna. No cóż poradzi, środa pochmurna, ale deszcz był, jest potrzebny i mamy kolejną porcję opadów w większości regionów. Lokalnie spać może nawet 10 litrów wody na metr. W wyższych partiach Tatr możliwe opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu na termometrach od 10 do 14 stopni. Natomiast w rejonie Tatr najchłodniej 6, 7, 6, 7.
14: Na młodzieżowy. Zdał ten egzamin na młodzieniaszka. Na ty gówniaku.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej.

0: jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
1: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa w składzie Poklękowski. Raportuje.
2: Jestem.
1: Siemaneczko.
2: Siemaneczko.
1: Antoszewski kręci.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. A że chłodno się zrobiło, to im nas będzie więcej, tym cieplej. Bardzo się cieszymy, że jesteście. Kłaniamy się i zapraszamy. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Lady Punk w Radiu SK Rock. A jak się nic nie wypierdaczy, to Janusz Panasewicz za tydzień wpadnie do kolumny, a jutro w kolumnie pan Wojciech Waglewski. A kto dzisiaj jest z nami, można mówić do Messengera, można dzwonić 691-613-613, a ja mam coś dla państwa. Do zabrania w dzisiejszym programie nowy album zespołu Foo Fighters. Album nazywa się Your Favorite Toy, pokazuje do Instagrama, można sobie zerknąć. Your Favorite Toy. I pytanie brzmi, jaka jest wasza ulubiona zabawka? Bo to, że człowiek dojrzewa, sprawia tylko, że zabawki się zmieniają. Czekam na wasze krótkie głosówki na Messengerze i jestem bardzo ciekawy, co was kręci. A u nas już się kręci nowa płyta zespołu Foo Fighters. Gramy kawałek z płyty Your Favorite Toy, kawałek Unconditional.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: you can't hang around.
1: Wymieniam trawnik. Właściwie ziemię pod trawnik. Od sąsiada pożyczyłem ładowarkę i minikoparkę. Cieszę się jak małe dziecko, operując tymi zabawkami dla dużych chłopców. Mega, polecam.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Tomek, fizjoterapeuta. Mnie kręci na przykład stawianie baniek chińskich, więc taka bańka chińska, no polecam, polecam. Dobra zabawka, pozdrawiam.
3: Mnie od urodzenia to kręcą samochody.
4: Cześć Zygmunt, ja ci nie powiem, jaka jest moja ulubiona zabawka, ale jest na baterię. Miłego dnia.
5: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
6: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
6: Reklama.

Columna Zygmunta. Esce Rock. Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w mieście.

0: Queens of the Stone Age w programie Kolumna Zygmunta w Radiu ESK Rock. A to zespół, który w lipcu przeleci do Polski. A my pod koniec tego miesiąca z Polski lecimy do Aten. A kurzopki właśnie poleciały do Budapesztu. I dlaczego mi to wyskakuje w moim internecie? Pani Cichopek i pan Kurzajewski polecieli do Budapesztu na wakacje. To trzeba podkreślić. Oni się urlopują, podkreślam. No, chyba, że z Budapesztu polecą do Stanów. To pomni ostatnich wydarzeń. Zaistnieje podejrzenie, że przed czymś uciekają. Zajmijmy się jednak tematami poważnymi, to znaczy najpierw krótkie wspomnienie o podróży do Aten, a za chwilę raport.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: SK Rock On Tour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja.
3: Skrock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. 20-latek podejrzany, że wraz z 16-latkiem dwukrotnie podpalił bar z kebabem w Andrychowie. Usłyszał właśnie zarzuty zniszczenia mienia, wywołania pożaru i użycia przemocy na tle rasistowskim. Młodszego sąd umieścił w ośrodku wychowawczym. Rządowy pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na CPN składają się obniżone stawki VAT-u i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw.
3: To jest raport.
4: Władze sanitarne we Francji poinformowały, że w Bordeaux odizolowano właśnie na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby i podejrzeń o rozszerzenie się ostrego zakażenia przewodu pokarmowego. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu i zmierzał do Hiszpanii.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Rock Sport.
4: Iga Świątek wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6-1-6-2 i awansowała do półfinału turnieju rangi WTA na kortach ziemnych w Rzymie. Spotkanie trwało 67 minut. Było tam ciepło. Korty mogą być zimne i ziemne. No przecież to jest...
0: Jak orzeszki.
4: Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do najlepszej czwórki. Kolejną rywalkę pozna wieczorem. To było, dodam, 12 spotkanie tych zawodniczek i zarazem 7 wygrana Igi Świątek. Dziś zaległy mecz Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Pojedynek będzie zacięty. Oba zespoły mają po 49 punktów i tracą do liderującego Lecha Poznań 7 oczek, a do końca sezonu zostały tylko dwie kolejki.
6: To dużo dla nas znaczy, że trzeci sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. Gra się toczyła dużą stawkę. To nie tylko prestiż, ale też pieniądze, wpływy i kolejna europejska przygoda. No zobaczymy, jak na końcu się ułoży ta tabela, kto z tej batalii wyjdzie zwycięsko.
4: Mówi szkoleniowiec żółto-czerwonych Adrian Siemieniec. Początek spotkania o 20:30.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zapraszam Dawid Zygmunt.

0: w Radiu SK Rock i pozdrawiamy panią Kasię Nosowską. Pamiętam jej ostatnią wizytę w Kolumnie. Wpadła do nas z panem Piotrem Roguskim.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Oj, to był przepiękny duet.
3: No i dziękuję państwu.
1: No, no i
3: generalnie nie mam nic do dodania.
0: Na pytanie o przyszłość Heja pani Kasia odpowiedziała, któż to wie, a co do pana Piotra i Komy, to wiemy ciut więcej. Na social mediach Komy pojawiła się informacja, że dzisiaj o 18:00 coś się wydarzy i będzie to zupełnie nowe doświadczenie. Czekamy.
4: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: Reklama.

0: Oasis w Radiu SK Rock. Don't Look Back in Anger. Z dedykacją dla tych, którzy jeszcze przeżywają to, co się wydarzyło. A czasu nie cofniesz. Na egzamin nie wrócisz. I pozdrawialiśmy już naszą słuchaczkę Ineskę, która jest mamą tegorocznego ósmoklasisty i tegorocznej maturzystki. I pan Dominik w tym temacie, halo, halo.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry.
1: Ja również pozdrawiam panią Ineskę, ponieważ tak samo jak pani Ineska, ja również mam i ósmoklasistę, i maturzystkę.
0: A może państwo jesteście parą, tylko o tym nie wiecie?
1: Także
0: przepraszam.
1: Trzymam za wszystkich kciuki, pozdrawiam.
0: Trzymamy kciuki i sprawdzamy, co jeszcze dzieje się ważnego. Za chwilę raport.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMC 7. Jest jeden wielki telewizor.
2: Łukasz Bąk.
4: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
7: Porachunki osobiste.
2: ESC Rock.
8: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
9: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
8: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
8: Konrad Olszewski, zapraszam.
10: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
2: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN. Ministerstwo Finansów nie wypłaciło na czas świadczenia niektórym funkcjonariuszom więziennictwa.
1: Eski Rock. Raport.
0: 16.01, Michał Pokrękowski, zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły, 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody, w związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, po naszej stronie bezpiecznie?
2: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Bezzałogowiec uderzył tam w budynek mieszkalny i infrastrukturę cywilną. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łucku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje również o obiektach lecących w stronę Lwowa.
1: To jest raport.
0: Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja. Kierowcy, jak słyszymy, są z takiej decyzji zadowoleni.
3: Benzyna tanieje, jak najdłużej, żeby było tak.
4: Oczywiście, no benzyna musi być jak najniższa, żeby Polacy mieli czym jeździć.
5: Bardzo dobrze.
6: Dlaczego pani tak sądzi?
5: No dlatego, bo będzie taniej, proszę pana.
0: Przypomnę, program CPN został wprowadzony przez rząd w związku ze wzrostem cen paliwa spowodowanym konfliktem na Bliskim Wschodzie, a jak przekazał minister energii, jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39 zł. 98, 6,98 zł, a diesla 6,92 zł. To wzrost w porównaniu z dzisiejszymi cenami. Problemy z mieszkaniówką w służbie więziennej teraz w raporcie. Jak poinformował zarząd główny NSZZ funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, Ministerstwo Finansów nie wypłaciło na czas świadczenia niektórym funkcjonariuszom. Co więcej, nawet wśród tych, którzy pieniądze dostali, wielu nie otrzymało pełnych kwot. W sprawie przygląda się nasz reporter Mateusz Gąbiewski.
7: To tylko początek problemu, bo jak udało mi się ustalić, Ministerstwo Finansów domaga się od Ministerstwa Sprawiedliwości zrównania świadczenia mieszkaniowego w służbie więziennej z tym przyznawanym w policji. Problem w tym, że policjanci otrzymują jeszcze inne dodatki do pensji. Ministerstwo chce na nas zaoszczędzić, mówi mi Bartosz Ochlak, rzecznik związkowców.
8: Z powodu to ginie 16 tysięcy funkcjonariuszy służby więziennej. No i to będą realne straty dla tych ludzi, bo to będą kwoty oscylujące nawet powyżej 500 zł.
7: Centralny Zarząd Służby Więziennej zapewnia, że na razie środki na wypłaty są zabezpieczone, a opóźnienia wynikają z przyczyn proceduralnych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Oj, się porobiło. Żyrafa Pietruszka pojedzie do jednego z ogrodów zoologicznych w Słowenii. Tam czeka już na nią spragniony samiec, poinformował dziś o tym dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz. Samiec, który czeka na warszawiankę, jest od niej starszy, więc nie od razu będą razem, żeby ludzie nie gadali. Pietruszka wyruszy w drogę specjalnym żyrafobusem przystosowanym do transportu tych zwierząt. Największą przeszkodą w drodze do Słowenii dla Pietruszki będą mosty, tunele i wiadukty. Żyrafa nie kucnie i nie ukłoni się na życzenie, a chodzi o to, żeby nie zahaczyła głową o przeszkodę. Trzeba na trasie przejazdu wybrać takie przeprawy, pod którymi się Pietruszka zmieści, stojąc na lawecie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Pogoda. Trzymamy kciuki za tego słoweńskiego apsztyfikanta, żeby wytrzymał.
10: Dokładnie, bo to trochę i za żyrafę Pietruszkę też.
0: Tak, bo to pewnie parę
10: tygodni
0: potrwa. Ja szanuję. Potrwa.
10: Ona nie kuca na życzenie. To trzeba się szanować w życiu.
0: Trzeba się szanować.
10: Czego i Państwu życzymy.
0: Dokładnie. Środa w pogodzie pochmurna, z kolejną porcją opadów deszczu. W większości regionów lokalnie spaść może sporo, bo do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W wyższych partiach Tatr spadnie sam śnieg, na termometrach od 10 do 14. Z kolei nad morzem i też w samych Tatrach niewiele. Maksymalnie 6-7 stopni.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy.

0: Kolumna Zygmunta w Esterok.
1: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta, kolumna środowa i zaczniemy tę godzinę od Cure'ów. Piejo, Cure'y, piejo. A państwo mogą mówić do Messengera albo do telefonu 691-613-613. Jak mija dzień, proszę mówić do radia. Esterok! Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: wciąż w pamięci ich niecodzienny koncert na Teneryfie. No a za trochę ponad tydzień epicki City Break w Atenach. Zostały ostatnie dwa miejsca. Państwo się zgłaszają, a ja tymczasem będę kopał.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory mniej oczywiste i w tym tygodniu wykopałem dla Państwa utwór, który ma tyle lat co ja. Utwór już dojrzały. No właśnie, czy dojrzały? Szanowni Państwo, ja mam taki kryzys od dłuższego czasu, że im więcej się dowiaduję, im więcej czytam, to mam takie poczucie, że mniej rozumiem i jestem coraz głupszy. Coraz trudniej wytłumaczyć mi sobie pewne zjawiska, od tych małych, relacyjnych, związkowych, przez te egzystencjalne, po te globalne. I ten kawałek jest o tym, żeby mieć to w pompie. Żeby nie wyrzucać sobie, że nie rozumiemy. Żeby przestać wiecznie analizować i szukać akademickich odpowiedzi, a żeby skupić się na prostocie i żeby skupić się na tym, co płynie prosto z serca. Ja wiem, że to zabrzmiało filozoficznie, ale ten kawałek jest taki antyfilozoficzny. Utwór What I Am, Eddie Brickell w kopalni odkrywkowej.

0: No cześć Dawid. Pytałeś się, jaka jest moja ulubiona zabawka. Mimo, że czwórka jest już z przodu, PlayStation 5.
1: Cześć Dawidzie. Moją ulubioną zabawką są takie piłkarzyki, które się strzelało taką metalową kuleczką. Z sentymentem wracam do tego z moimi dziećmi. Pozdrawiam.
2: Cześć, to Marcin z Wrocławia. Moją najlepszą zabawką do tej pory jest Proca.
3: Cześć Dawidzie, moja ukochana zabawka to jest moto, przebija nawet rower.
4: Ej, ja o ulubionej zabawce kiedyś i teraz, mimo że już bliżej mi do 40, to są rolki. I tak, kupiłam sobie rolki po raz kolejny w swoim życiu. I tak, byłam przedwczoraj pierwszy raz na rolkach i nadal mam zakwasy. To byłam ja, Iza z Warszawy.
5: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: Reklama.

0: Agnieszka Suflera w Radiu SK Rock. Nie wierz nigdy kobiecie i tu się nie zgodzę, bo według badań kobiety kłamią zdecydowanie rzadziej niż mężczyźni.
1: Nie wierz nigdy kobiecie.
0: No, kobiety kłamią rzadziej, ale jak już kłamią, to najczęściej odnośnie cen produktów. Faceci z kolei najczęściej kłamią na temat wyglądu partnerki. Czyli może ten komplement był tani, ale za to sukienka tak naprawdę była droższa. Dzień dobry, Michale. Bardzo ładnie dzisiaj wyglądasz.
2: Nie, zabawne to było, co powiedziałeś. Jeszcze to przetwarzam.
0: Przetwarzasz?
2: Mogę mieć chwilę?
0: No oczywiście. A za chwilę raport.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Dostaliśmy informację od zarządcy budynku, że doszło do zalania w naszym mieszkaniu. Woda wyciekała wręcz elewacją.
5: Rzuć to wszystko w cholerę. Pakuj się i jedź z nami do Raten.
4: Super, jestem bardzo za.
0: Zapraszamy. Bilety czekają na ciebie.
5: Będzie dobrze. Pięknie, naprawdę.
0: Wszystkie buty zabieraj w domu, wysuszysz sobie je w Grecji.
6: Młodzież pod okiem profesjonalistów wyremontuje radziecką rakietę. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych.
7: Armata jednak ma swoje lata.
8: I tak w szkole kolega do kolegi. Stary, ale masz armatę.
5: Oj, panowie. W tym tygodniu mamy dla Was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
9: SK Rock. Raport.
2: Michał Poklękowski, zapraszam. Setki policjantów zaangażowano do obławy w Zagłębiu Miedziowym. Mundurowi szukają podejrzewanego po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik oraz ofiary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania.
9: To jest raport.
2: Polska chce w ciągu dekady wejść do grona trzech najbardziej wpływowych gospodarek Europy. Zadeklarował to dziś podczas odbywającego się w Poznaniu Kongresu Impact minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. I tu nie chodzi o PKB, tu chodzi o zdolność do wywierania wpływu na to, w jakim kierunku idzie Europa, powiedział minister. Wskazał, że osiągnięcie tego celu wymaga inwestycji w energetykę, nowe technologie, obronność oraz rynek kapitałowy.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK Rock. Sport.
2: W Orlen Basket Lidze czas na pierwsze ćwierćfinały. King Szczecin podejmuje dziś Zastal Zieloną Górę, a Śląsk Wrocław zagra z Arką Gdynia. Rywalizacja będzie toczyła się do trzech zwycięstw. W piłkarskiej Ekstraklasie dziś ważne spotkanie dla szczytu tabeli. Swoje mecze rozegrają goniące Lecha Górnik, Raków i Jagiellonia. Drużyna z Zabrza zagra o 18:00 z Arką, z kolei o 20:30 pojedynek zespołu z Częstochowy oraz Białegostoku. Przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18:00 na wyjeździe, w niedzielę rewanż w Olsztynie.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

Zygmunta. Kolumna Zygmunta. Este rok. Nowości, które dobrze rokują.

0: Thomas Ragji w Radiu SK Rock. A to artysta znany z zespołu Måneskin. A zespół Måneskin to zespół, który wygrał kiedyś Eurowizję. I to był jeden z tych pięknych wyjątków na tej imprezie, bo państwo wiedzą, co ja myślę o tym festiwalu. No ale mi państwo wczoraj pisali, ja Zygmuncie obejrzyj. Czasami coś fajnego się zdarzy. I posłuchałem państwa i obejrzałem wczoraj półfinał i oczywiście bardzo się cieszę z dobrego występu reprezentantki Polski, no ale poza tym, no łatwo nie było. No szukać rocka na Eurowizji to jak szukać miłości na OnlyFansie.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Human w Radiu SK Rock. Utwór polski i zespół z Polski, chociaż z greckimi korzeniami, a to wszystko przez pana Kostka Jorgelisa. No i skoro pojawił się grecki akcent, to przypominam, że zostały ostatnie dwa miejsca w samolocie do Aten. Chcemy państwa zabrać na koncert Iron Maiden, ten koncert 23 maja na Stadionie Olimpijskim. Wasze zgłoszenia przyjmujemy na stronie atene.sk.rock.pl i bardzo proszę, piszcie od siebie. Swoimi słowami, lepiej od serca niż przed czat GPT, bo to widać. Naprawdę. Liczymy na waszą energię, na wasz humor i na filozofię waszego życia. Dziękuję za wysłuchanie. A za chwilę posłuchamy, co poważnego przygotował Michał. Za chwilę raport.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina. Erste Rock.
2: Podejrzewam, że być może nawet pogodzono by się z czymś takim, że Zełenski by się dogadał z Rosjanami na Białorusi, albo może w Turcji, w Stambule, że no dobra, w jakiejś formie lekkiej nawet Ukraina kapituluje, zostaje w tej rosyjskiej strefie wpływów. Ja podejrzewam, że mimo wszystko wielu na Zachodzie by w jakiś sposób odsapnęło i dla wielu osób byłoby to zupełnie naturalne. Okazało się, że próg bólu współczesnych Rosjan znajduje się gdzie indziej. To jest wizerunek, no bo właśnie, którzy Rosjanie spodziewali się takiego scenariusza, że nie będzie parad zwycięstwa?
3: Melina. A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.
1: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje. Poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Sejmowa komisja obradowała nad 4 projektami w sprawie kryptoaktywów złożonymi w tej sprawie. Za priorytetowy uznała projekt rządowy. Rząd przyjął projekt zmian w przepisach znanych jako Lex Szarlatan. Zmiany mają uderzyć przede wszystkim w osoby, które oferują chorym niesprawdzone metody leczenia.
1: SK Rock. Raport.
0: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Konsensusu w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów nadal nie ma. Sejmowa komisja obradowała nad 4 projektami złożonymi w tej sprawie. Za priorytetowy uznała projekt rządowy. Odrzuciła 14 z 15 poprawek zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie stwierdził jednak, że to oznacza kolejne weto w tej sprawie.
2: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość. Aczkolwiek ważna poprawka. Ja też chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważna poprawka. No jeszcze mamy drugie czytanie, mamy jeszcze pracę Senatu. Jest pewien czas do refleksji większości rządowej, większości koalicyjnej.
0: Komisja odrzuciła też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050, jak mówi poseł ugrupowania Adam Gomoła. Prezydent i rząd cały czas chcą iść na zderzenie.
3: My nie mamy żadnego rynku w Polsce kryptowalut. Wszyscy pouciekali przez tą awanturę. To jest jedno wielkie pogorzelisko. Widać ewidentnie, że płyta się zacięła. I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony i mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i zostanie ona przyjęta.
0: Przypomnę, że prezydent zawetował już 2 rządowe ustawy regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce.
1: To jest raport.
0: Walka z dezinformacją i wykorzystywaniem pacjentów. Rząd przyjął projekt zmian w przepisach znanych jako Lex Szarlatan. Zmiany mają uderzyć przede wszystkim w osoby, które oferują chorym niesprawdzone metody leczenia. Rząd chce, by to rzecznik praw pacjenta analizował takie przypadki. W jaki sposób? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Rzecznik praw pacjenta dostanie bardzo mocne narzędzie do walki z szarlatanami. Będzie mógł wszczynać przeciwko nim postępowanie administracyjne, które może się skończyć zarzutami karnymi, ale nie tylko.
5: W przypadku stwierdzenia, że mamy do czynienia z oszustwem i mamy do czynienia z szarlatanem, nakaże zaprzestania tych praktyk, jednocześnie wymierzając karę finansową. Karę finansową do wysokości 1 000 000 zł.
4: Mówi rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Nowe przepisy będą miały również zastosowanie w przypadku zabiegów wykonywanych poza granicami kraju oraz niezależnie od tego, czy dana osoba pobiera za to wynagrodzenie, czy nie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jak wygląda dzień pracy prezydenta miasta? Już wkrótce przekonają się o tym młodzi zgierzanie. Wszystko za sprawą konkursu na małego prezydenta i małą prezydentkę miasta, organizowanego z okazji Dnia Dziecka.
6: Tegorocznym zadaniem jest to, żeby przedstawić osiedle, na którym żyje kandydat bądź kandydatka. Osiedle oczywiście zgierskie i pokazać takie ich najfajniejsze miejsca.
0: Tłumaczy Kinga Siemiańska z Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu. Konkurs na małego prezydenta i małą prezydentkę jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Pogoda.
0: Są miejsca na mapie Polski, w których zaczyna się już przejaśniać. Są pierwsze rozpogodzenia, choć środa będzie jednak do końca dnia pochmurna i z kolejną porcją opadów deszczu. Lokalnie może naprawdę sporo napadać, bo do 10 litrów na metr. W wyższych partiach Tatr spadnie śnieg. Na termometrach dzisiaj z reguły od 10 do 14 stopni. Natomiast w rejonie Podhala, w Tatrach najchłodniej, tam maksymalnie 6, może 7.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i meldunki od Państwa. Są z nami Robert z Bydgoszczy, o, dawno się Bydgoszczy nie odzywała, a nie, przepraszam, był pan Sławek, a są też Paweł Wrocław, Ania Warszawa, Grzesiek też Warszawa, Agnieszka i Piotr Kraków, a kto jeszcze jest z nami, a kto jest i ma ochotę, to niech mówi do radia. Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

Perfekt na antenie Polskiego Radia SK Rock. A czy ja mógłbym coś powiedzieć? Zaraz sobie pójdę. Tylko chciałbym wspomnieć,

0: Dzień dobry, Dawidzie. Szukałeś kogoś z Bydgoszczy, żeby się zgłosił, więc zgłaszam się i ja, Ania, ze względu na to, że teraz obecnie mieszkam w Warszawie, ale pochodzę z Bydgoszczy, także mogę pozdrowienia, myślę, wysłać i z jednego miasta, i z drugiego. Także ściskam mocno, pa!
1: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Perfect Strangers, Deep Purple w Radiu SK Rock. Przepiękny starość, a nowe Deep Purple do usłyszenia dzisiaj wieczorem w Radarze. O tym już wspominałem i wspominałem, że cała płyta Purple w lipcu. A z tych płyt, które już mamy, to mamy m.in. Your Favorite Toy, nowy album Foo Fighters i już za chwilę wręczę komuś z Państwa tę płytę, a wręczę za odpowiedź na pytanie o Waszą ulubioną dorosłą zabawkę. Jeszcze polecajka z polskiego podwórka. Dźwięczność, tak nazywa się nowy album WW i o tym albumie więcej pogadamy jutro, bo jutro w kolumnie Zygmunta Wojciech Waglewski. Już teraz zapraszam. A za minutę w kolumnie Michał Poklękowski i raport.
1: Autopromocja.
2: Dzieci, mężczyźni.
1: Jak to gdzie? W SC Rock.
3: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski. W każdą środę zapraszam na moją audycję Człowiek z metalu. Gram solidne, metalowe dźwięki, zapraszam nietuzinkowych gości, a przede wszystkim Was, drodzy słuchacze.
1: Człowiek z metalu w SC Rock. Każdą środę po 21. This is a
3: man's world. Witajcie w moim świecie.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody, w związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Konsensusu w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów nadal nie ma. Sejmowa komisja obradowała nad 4 projektami złożonymi w tej sprawie. Za priorytetowy uznała projekt rządowy. Odrzuciła 14 z 15 poprawek zaproponowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego.
4: To jest raport.
5: Tragedia w Turzy. Nie żyje kobieta zaatakowana przez byka. Do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło dzisiaj po południu.
6: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 34-letnia kobieta weszła do zagrody i została kopnięta przez byka. Na skutek odniesionych obrażeń, pomimo podjętej reanimacji, kobiety nie udało się uratować i zmarła na miejscu.
5: Mówi nam Marek Kotara z Oleckiej Policji. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Kolejny fantastyczny mecz Igi Świątek na turnieju WTA w Rzymie. Tym razem polska singlistka pewnie pokonała Jessica Pegulę 6-1, 6-2 i w znakomitym stylu awansowała do półfinału. Świątek w półfinale zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Eleną Rybakiną. Dziś zaległy mecz Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Pojedynek będzie zacięty. Oba zespoły mają po 49 punktów i tracą do liderującego Lecha Poznań 7 oczek, a do końca sezonu zostały tylko 2 kolejki.
8: To dużo dla nas znaczy, że 3. sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższy cel do samego końca. Gra się toczyło dużą stawkę, to nie tylko prestiż, ale też pieniądze, wpływy i kolejna europejska przygoda. No zobaczymy, jak na końcu się ułoży ta tabela, kto z tej batalii wyjdzie zwycięsko.
5: Mówi szkoleniowiec żółto-czerwonych Adrian Siemieniec. Początek spotkania o 20:30.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid.

0: Aerosmith z Youngbloodem w Radiu SK Rock. To utwór z ich wspólnej epki. Wygrywaliście ten mini-album na naszej antenie. A w tym tygodniu do zabrania nowy album Foo Fighters, album Your Favorite Toy. I jaka jest wasza ulubiona dorosła zabawka? Przypomnijmy odpowiedź pani Marzeny, halo?
1: Cześć Zygmunt, ja ci nie powiem, jaka jest moja ulubiona zabawka, ale jest na baterię.
0: Co to może być? Może jakaś podpowiedź? Może pani powie, jak się pani tym bawi?
1: Jest na baterię.
0: Ciśnieniomierz? A może elektryczny pilnik pilingujący, może Discman? Jeśli Discman, to nowa płyta Foo Fighters leci do pani.
1: Miłego dnia.
0: Gratuluję.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Michały się wami zaopiekują. Dobrze to zrobią. Najpierw Michał Pokrętowski w raporcie o 18. Po 18 Michał Prokopowicz w radarze, a ja już dziękuję. Mocno tak, dziękuję. Pozdrawiam i kończę dzisiejszy program. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Życzę Państwu dobrego wieczoru, spokoju w sercu, głośnej muzy, a to na pewno na naszej antenie, a ja wracam do Was jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, pa, pa.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Autopromocja. Eska Rock Star 2026. Mamy już dziesiątkę finalistów Eska Rock Star 2026. Jeśli chcesz pomóc wybrać nam zwycięzcę tegorocznej edycji, który zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, wejdź na eskarock.pl i zagłosuj na wybrany przez Ciebie utwór. Czekamy na Twój głos na eskarock.pl. Eska Rock Star 2026. Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Śledczy mają wstępne wyniki sekcji 18-letniego sternika, który zginął w zderzeniu dwóch skuterów wodnych na Wiśle podczas mistrzostw rozgrywanych w Płocku. Czy będzie protest w służbie więziennej? Na razie związkowcy stawiają na dialog.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. To celowe uderzenia na obszary położone najbliżej granic państw NATO. Tak Wołodymyr Załański komentuje zmasowane ataki na Ukrainę i wylicza, że od początku doby Rosja użyła do nich już co najmniej 800 dronów. Pod ostrzałem znalazły się głównie zachodnie obwody. Wiadomo, że są ofiary i są ranni. Więcej o tym nasz ukraiński korespondent Ołek Biłecki.
2: Pod atakiem okazało się kilku obwodów graniczących z Polską. Lwowski, Wołyński oraz Zakarpacki. W okolicach Równego dron uderzył w prywatny budynek, zabijając co najmniej 3 osoby. Lokalne władze także mówią o 6 rannych. Po raz pierwszy od początku pełnoskalowej wojny na celowniku okazał się Użhorod. To obwodowe miasto na Zakarpaciu, położone w 2 kilometrach od granicy ze Słowacją. Na Przykarpaciu w Iwano-Frankowsku bezzałogowiec uderzył w blok mieszkalny. Mer miasta mówi, że w skutku ataku rannych zostało kilku osób. Dotychczas wybuchy było słychać także w okolicach miasta Żółkiew w 35 kilometrach od granicy z Polską. Lwów, Ołek Biłecki.
0: W związku ze zmasowanymi atakami Polska poderwała myśliwce, ale maszyny wróciły już do swojej bazy.
1: To jest raport.
0: Przyczyną śmierci były rozległe obrażenia głowy. Śledczy mają wstępne wyniki sekcji 18-letniego sternika, który zginął w zderzeniu dwóch skuterów wodnych na Wiśle podczas mistrzostw rozgrywanych w Płocku.
3: Zakończyła się sądowo-lekarska sekcja zwłok młodego mężczyzny, który zginął podczas zawodów skuterów wodnych na rzece Wiśle w Płocku. I wstępna opinia biegłego jest taka, że zgon nastąpił na skutek rozległych obrażeń głowy. Postępowanie pozostaje w toku.
0: Informuje Bartosz Maliszewski. Z prokuratury w Płocku przesłuchano dotąd kilkunastu świadków, w tym innych sterników i sędziów zawodów. Postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci oraz stworzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia. Za taki czyn grozi do 5 lat więzienia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Czy będzie protest w służbie więziennej? To pytanie na koniec raportu. Na razie związkowcy stawiają na dialog. Chodzi o kwestię dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy służby więziennej. Ta, choć miała być wypłacona do 10 maja, to nie dotarła do wszystkich, którzy mieli ją dostać. O szczegółach Mateusz Gębiewski.
4: Sprawa mieszkaniówki w służbie więziennej nie wygląda dobrze. Część funkcjonariuszy nie dostała pieniędzy w ogóle, część dostała tylko jakiś procent kwoty, którą powinni otrzymać. Jakby tego było mało, Ministerstwo Finansów domaga się od Ministerstwa Sprawiedliwości zmniejszenia dodatku dla funkcjonariuszy służby więziennej.
5: Nie dopuścimy do tego, aby traktować nas po raz kolejny jako służbę drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Po raz kolejny jesteśmy skarbonką, z której wyciąga się pieniądze na rzecz Skarbu Państwa po prostu.
4: Mówi Bartosz Ochlak, rzecz związkowców. Na razie od strony związkowej słyszę, że stawia na dialog, ale w przypadku dalszych zawirowań z wypłatami świadczenia rozważane są wszystkie scenariusze.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
7: Pogoda.
0: Środa pochmurna z kolejną porcją opadów, deszczu w większości regionów. W wyższych partiach Tatr możliwe są opady deszczu ze śniegiem i też samego śniegu na termometrach od 10 do 14 stopni. W rejonie Podhala dziś najchłodniej, tam maksymalnie 6, może 7.
6: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
8: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o zbliżających się reedycjach przygotowanych przez pana Alice Coopera. Posłuchamy też nowego.

0: separated.
1: Nieco inaczej niż za czasów Amerykany, prawda? To The Offspring, to Come Out and Play. No to czas zagrać. A będziemy grali chyba najważniejsze utwory i najważniejsze dźwięki, na które czekaliśmy od kilku lat. Panie i panowie, to, że formacja Deep Purple wraca, to już wiemy z anteny Eski Rock z radaru. Na 24. studyjny album czekamy. Dzisiaj poznaliśmy pierwszy singiel, który nazywa się Argand Boy i jak mówi Ian Pace, czyli perkusista zespołu Deep Purple, to jest taki rock'n'rollowy kawałek w stylu, jak mówi Highway Star, ale zawiera teksty, które sprawiają, że fani będą zastanawiać się, kogo mają na myśli. Jak mówi Ian Gillan, frontman, to historia Billego, który nie umiał czytać ani pisać. Jest niezadowolony z tego, co go spotkało, więc zabiera głos i znajduje sposób, by w ten czy inny sposób zirytować elitę. Nie wyobrażam sobie niczego przyjemniejszego niż zirytowanie elity. To miałoby i byłoby dla mnie radosne. Ćwiczenie każdego ranka po kawie, wspomina Ian Gillan. Natomiast Ian Pace dodaje, że to jest piękna historia. Można sobie wyobrazić, o kim ona może opowiadać. A na sam koniec opowieści o tym pierwszym singlu basista zespołu Deep Purple, pan Roger Glover, mówi, że to jest niesamowite, że to, co się zaczęło jako wątpliwa myśl, staje się jego ulubionym utworem.

Pamiętam, jak to wszystko się chłonęło, co wypuszczał zespół System of a Down te 25 lat temu. Tak, drodzy Państwo, bo to już 25-lecie albumu Toxicity, albumu, z którym przyjedzie także zespół System of a Down na Stadion Narodowy, to już 18-19 lipca. I oczywiście zerkając na sobie na to, co pokazują panowie przy okazji swojej najnowszej trasy koncertowej, tam oczywiście Toxicity nie zabraknie. Panowie zagrają co prawda pod koniec przed Sugar, ale to w ogóle piękna setlista przygotowana także na polski koncert. Jak już mówimy o pięknych przygotowaniach, to wiedzcie, że fani Alice Coopera będą musieli uzbroić się w cierpliwość i otworzyć swoje nie do końca serce, ale na pewno skarbonki, ponieważ szykuje się wyjątkowa reedycja. Dwa ważne albumy dla fanów, no tak można by powiedzieć, człowieka, który stworzył szok rocka, Along Came a Spider i Welcome to My Nightmare, to są te dwa kluczowe albumy, które doczekają się reedycji. Ale to nie koniec zaskoczeń od pana Alice Coopera, który na 8 października szykuje się do wydania swojej autobiografii. 6 dekad opisanych w jednej książce, która nazywać się będzie Devil on My Shoulder. Czekamy na tego naszego muzycznego nauczyciela. To School's Out.

0: Jak słychać, niezbadane są wyroki muzycznego żartu. To panowie z Royal Republic, którzy stwierdzili, że jak wezmą na tapet kompozycję zespołu Shocking Blues z 69 roku i potraktują to wszystko jako black metalowy zespół, to będzie żartobliwie. A jak dołożyli do tego jeszcze odpowiedni teledysk, to można się naprawdę uśmiać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W tym roku na Krupówkach, to jest ciekawostka, nie królują już pluszowe gęsi i kapibary. Na straganach za to można zaopatrzyć się w różnej wielkości maskotki w kształcie oscypku.
3: No ja już to widzę swoją drogą, jak mamy będą mówiły potem do dzieci: kochanie, nie płacz, przytul się do sera.
4: Naukowcy zaobserwowali zaskakującą prawidłowość. Otóż ptaki znacznie szybciej płoszą się na widok kobiet niż mężczyzn.
2: Ale słuchajcie, bo to działa w dwie strony. Niektóre kobiety na przykład płoszą się na widok ptaków.
4: W tym tygodniu mamy dla Was zaproszenia na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.

Myślę, że niejedna łza zostanie uroniona w kontekście tego, co mogą pokazać panowie z Guns N' Roses w Gliwicach. I to podwójnie. To Don't Cry, a przed nami piękne świętowanie 40-lecia przez formację New Afghan Whigs. To zespół, który powraca z nowymi dźwiękami. Zespół, który przyzwyczaił nas tak naprawdę do tego, że raz są, raz ich nie ma. Natomiast na szczęście ten zespół, który powstał w 86 roku, powraca. I to powraca nie tylko z nowym singlem, ale także ze swoją piękną trasą koncertową, która będzie dotyczyć głównie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Natomiast gdyby państwo uwielbiali i byli blisko, to wiedzcie, że teraz to takie dźwięki gra ten zespół.

0: To z genialnej płyty Black Parade formacji My Chemical Romance, tej samej płyty, z którą teraz panowie świętują swoje 20-lecie przy okazji swojego wielkiego światowego tournée. Do tego tournée przy okazji My Chemical Romance jeszcze na pewno w radarze będziemy wracać.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na eskarok.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jedna nić. Dwa dzieciństwa. 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, o co chodzi z polskim akcentem w kontekście nowego krążka The Rolling Stones. Zagramy także premierowo nowe dźwięki od Breaking Benjamin. Ale zanim to wszystko, czas na małe muzyczne gryzionko. I to z zespołem Queen w tle. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. To Another One Bites the Dust.

A skoro już jesteśmy przy tych wszystkich gwiazdach, w końcu to All Star, to zerknijmy także na to, co działo się w miniony weekend przy okazji festiwalu Welcome to Rockville, gdzie nie zabrakło całej plejady gwiazd, gdzie pojawił się chociażby zespół Breaking Benjamin, który po raz pierwszy wykonał singiel Something Wicked, który najprawdopodobniej zapowiada nowy krążek, następcę Awaken z 2024 roku, czyli nowych kompozycji, a tak naprawdę nowej płyty z 2018. Uzbrajając się w cierpliwość, bo może państwo nie byliście na festiwalu Rockville, to my dzisiaj premierowo sięgamy po tę nowość od Breaking Benjamin. Panie i panowie, po raz pierwszy na antenie Eski Rock to Something Wicked. No i gramy.

Moim zdaniem warto. Warto. Warto. Warto, panie grabarzu. Warto. Warto będzie się pojawić w tym roku w Jarocinie. Mimo tego, że grabarz mówi, że nie warto. Ale będzie się liczyć ten koncert. Koncert pana grabarza, który został dzisiaj także, drodzy państwo, zapowiedziane 16-19 lipca. W tym roku organizatorzy Jarocina przechodzą sami siebie. Ja też miałem taki wątek swój własny, prywatny, kiedy łezka wokół się zakręciła, bo zobaczyłem sobie ten plakat z czwartym ogłoszeniem tych kolejnych gwiazd i oprócz Strachów na Dachy pojawi się także Waluś, Kraksa, Kryzys. Pojawi się na przykład między nimi pan Dimon, czyli wieloletni bębniarz formacji Laocze. No ale dwa ważne wątki punkrockowe są do odnotowania, czyli pan Guma się pojawi, czyli lider kultowej formacji Moskwa. To pierwszy wątek i jak zobaczyłem dzisiaj, drodzy państwo, na tym plakacie takie hasło, brudne dzieci Sida, to aż łezka mi się wokół zakręciła, bo pamiętam dokładnie, jak ponad 20 lat temu po raz pierwszy w życiu usłyszałem utwór Brudnych Dzieci Sida, Landryn, i po 20 latach nadal brzmi to tak samo źle i nadal człowiek ma ochotę wrócić. Wracamy do tej dramy.

0: pierwszej godzinie naszego dzisiejszego środowego spotkania w Radarze wspominałem o płycie, która świętuje 25 lat, czyli o krążku Toxicity mówiliśmy. W kontekście Lux Torpedy panowie 4 dni temu świętowali 15-lecie ukazania się ich muzycznego debiutu. To jest dopiero też ten czas, prawda? Pamiętacie, jak jechało się w górę mapy?
1: Autopromocja.
2: Witam Państwa. Z tej strony Krzysiek Sokołowski. Zapraszam serdecznie do słuchania mojej wyjątkowej, nastrojowej, muzycznej audycji autorskiej w radiu SK Rock. W każdą środę po 21:00 prezentuję muzykę zupełnie odmienną od tej, którą słyszycie Państwo w tej reklamie. Gram wyłącznie metal.
1: Człowiek z metalu. Bo życie jest ciężkie. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

To Kolitin i nowość od editorsów, a my przy nowych informacjach wokół The Rolling Stones pozostaniemy, dlatego że dużo dzieje się od kiedy panowie poinformowali, że w lipcu zaprezentują swoją nową płytę Foreign Tongues. Dzisiaj Ronnie Wood zdradził, że znajdzie się na tej płycie także muzyczny hołd dla The Beach Boys i zmarłego Briana Wilsona. Wiemy, że pojawi się hołd także dla Amy Winehouse i gdyby tego było mało, dzisiaj panowie pokazali oficjalny, wyjątkowy teledysk do utworu Rough and Twisted, który zawiera napisy w kilku językach, w tym również w języku polskim. Polecamy bardzo serdecznie. Do tych nowości od zespołu The Rolling Stones na pewno jeszcze będziemy wracać. To ich klasyczne Start Me Up.

0: Niektórzy recenzenci, wracając trochę do Stonesów, mówili, że ta kompozycja z repertuaru Primal Scream była też niemal zapożyczeniem piosenki The Rolling Stones. Oczywiście fakt, że ten utwór został nagrany, gdy Stonesi zmagali się z własnymi problemami związanymi z używkami, no nie było przypadkiem, jak wspominali recenzenci w latach 90.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMC 7. Jest jeden wielki telewizor.
1: Łukasz Bąk.
3: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
6: Reklama.
1: Eska Rock. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy nie tylko naszą nową, świeżą krew, ale także poznamy autora kolejnych historii o Iron Maiden. Rogut także będzie miał ważną zapowiedź. Ale zanim to wszystko, czas na pioruny i to pioruny prosto z Australii. Proszę bardzo, oto AC/DC i to właśnie takimi dźwiękami rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego środowego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

0: To dzieje się na naszych oczach. Formacja Koma godzinę temu ogłosiła wielki muzyczny koncertowy spektakl. Pamiętacie, jak 20 lat temu panowie nagrali album o utracie wiary? Mówią, że 20 lat później jest tak samo aktualny, o ile nie bardziej. Dlatego postanowili wrócić z multimedialnym spektaklem koncertowym Armia Zaprzepaszczonych w rodzimej Łodzi. Tak, drodzy Państwo, będą grać cały ten album, tylko raz, trasy nie będzie. Mówią, że chcą nas zabrać w bardzo autorską, komową podróż po kręgach współczesnego inferna, przefiltrowaną przez muzykę, emocje i sztukę, tak jak lubimy i tak jak lubicie. Mówią, że to będzie 2,5-godzinna opowieść pisana animacjami, obrazami, dźwiękami, które znacie i nie znacie. Nie tylko ten jeden album, ale znacznie więcej. Jak mówią na koniec panowie, Restart był grą o wszystko z własną historią, z Armią Zaprzepaszczonych. Schodzimy głębiej. To będzie, drodzy Państwo, jedyny taki koncert w Łódzkiej Arenie 13 listopada. Niektórzy fani już piszą w mediach społecznościowych, że spokojnie panowie by mogli wynająć stadion w Chorzowie i go bez problemu wynająć. I obawiam się, że biorąc pod uwagę, jak świetnie wyglądała płyta i trasa Restart, biorąc pod uwagę to, co panowie powiedzieli w tym wideo, które umieścili w swoich mediach społecznościowych kilkadziesiąt minut temu, to, co pokazali na Restart, to było nic w porównaniu do tego, co chcą pokazać 13 listopada. Uzbrajamy się w cierpliwość, tak jak co po niektórzy. Fani Radosława Skorowskiego uzbrajali się w cierpliwość, kiedy ten przez 20 lat pisał utwory do szuflady. Pisał, a na co dzień współpracował z innymi artystami, zajmował się innymi projektami i tak grał od tych 20 lat. A teraz ten kompozytor, tekściarz, wokalista i gitarzysta wraca i prezentuje swój wyjątkowy pierwszy śnieg.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. To jest Świeża Krew w SC Rock. Wojtek Góralski zapraszam, a ze mną i z Państwem zespół Pierwszy Śnieg. Radosław Skorowski, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Mateusz Miernik.
4: Dzień dobry.
2: Niezwykle miło mi przywitać w maju Pierwszy Śnieg.
3: Nam również, mam nadzieję, że jeszcze się pojawi. Znaczy nie, żartuję.
2: Na scenach
3: tak.
2: Zespół z Warszawy.
3: Z Warszawy.
2: Grający alternatywę, grający rocka, który, jak słyszałem, jak czytałem w informacji prasowej, nawiązuje do lat 90. i 2000.
3: Tak, bo ja bardzo mocno siedzę w tamtej muzyce. Mateusz też bardzo lubi muzykę z wysp i to w nas drzemie. Tak, hej, kombajn do zbierania kurpowioska, takie zespoły to po prostu jakby i stąd też jakby nawiązanie do tych lat 90.
2: Trochę brudnego grania też was tam jest, tak jak słyszałem w niektórych kawałkach. To nie jest tak, że tylko taka klasyczna alternatywa w stylu Myslowic, tylko nie. Tutaj grunge'owe, myślę, że elementy też czasami są słyszalne.
3: Tak, bo to wszystko to właśnie jakby w nas rosło od dzieciaka. No, ja mam 39 lat i jednak ten zaplecze muzyczne jest bardzo szerokie, więc tutaj nie mogę powiedzieć, że tylko alternatywa, ale też i Queens of the Stone Age, czy jakieś Dimmu Borgir kiedyś się słuchało, więc tam jest wszystko w tym.
2: Tak jak mówiłeś, 20-letnie doświadczenie twoje życiowe, jeżeli chodzi o muzykę. Zespół istnieje 2024?
3: Tak, założyliśmy w październiku 2024, była pierwsza próba i potem tego samego roku nagraliśmy pierwszą demówkę pięcionumerową, która też znajduje się na tym naszym debiutanckim albumie.
2: Pierwszy śnieg nawiązuje do zimy, czy do różnych substancji nielegalnych?
3: Nawiązuje do zimy, ponieważ kiedy nagrałem swój kluczowy utwór w 2005 roku, wyszliśmy na dwór i spadł pierwszy śnieg tego roku.
2: Okej, dobra, czyli jednak sentymentalnie. Jaki przekaz za sobą niesie zazwyczaj zespół Pierwszy Śnieg? Co wam zazwyczaj przyświeca przy tworzeniu piosenek?
3: Mi przyświecają emocje i to, co mnie otacza dookoła i otaczało, bo to powstawało bardzo długo, więc te teksty nie są zmyślone, one są jak najbardziej autentyczne i po prostu wylewam w nich siebie. Dużo melancholii tam jest w tym wszystkim. Zadumy, troszeczkę bólu i momentami radości.
2: Mateuszu, czy Radosław jest dobrym liderem zespołu?
4: Tak, aż za dobrym. Bo często właśnie przynosi nam praktycznie gotowce, gdzie my dodajemy jakiś właśnie ten pierwiastek, czy to brudu, czy właśnie nadajemy temu coś od nas.
2: Przekonałeś mnie, to tak. Panowie, Pierwszy Śnieg zadebiutuje na antenie Jaski Rok. Z jakim kawałkiem i dlaczego?
3: To będzie Bańka, ponieważ to był pierwszy utwór, który pokazaliśmy światu i się bardzo spodobał. I właśnie mówi o tym wszystkim, co nas otacza i że jesteśmy różni. I jest wesoły.
2: Parafrazując, witajcie w naszej bańce.
3: Troszeczkę.
2: Proszę Państwa, Pierwszy Śnieg, utwór Bańka. Zapraszam serdecznie do podcastu skrok.pl oraz Spotify. Tam porozmawiamy sobie troszeczkę więcej o tej wspaniałej historii. Maria teraz. Słuchamy. Dziękuję wam bardzo. Dziki.

szykuje się bardzo ciekawa książkowa pozycja dla wszystkich fanów Iron Maiden. Jak mówi Nico McBrien, jestem szczęśliwy, że w końcu mogę podzielić się swoją drogą, która doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj. Własnymi słowami zbliża się, drodzy Państwo, autobiografia perkusisty Iron Maiden, pana Nico McBriena, który zapowiedział książkę o nazwie Hello Boys and Girls. No, podobno ma być ekscytująco, zabawnie i głęboko osobiście. No, wiemy, bo znamy Nico McBriena. Mnie ciekawi natomiast kilka historii, które fajnie byłoby spuentować i trochę potwierdzić. Na przykład tę historię żywieniową. Jakoby Nico McBrien za każdym razem, jak kończył koncert Iron Maiden, miał dostawać ciepłą pizzę. Za każdym razem. I to jest możliwe. Ja pamiętam jakieś takie urywki, że faktycznie ta pizza zawsze była podawana, przynajmniej wtedy, kiedy te urywki widziałem. Ale w ogóle mnie to nie dziwi. Pamiętam, jak kiedyś, drodzy Państwo, organizowałem jeden z większych festiwali w naszym kraju i pamiętam, jak pewien artysta światowej sławy wpisał w rider, że po zejściu ze sceny musi dostać kurczaka z rożna. I my jako organizatorzy wtedy byliśmy bliscy do tego, żeby to załatwić, ale okazało się na samym końcu, że sanepid się na to nie zgodził, więc ten artysta światowej sławy dostał kurczaka z rożna dopiero w garderobie. Takie rzeczy, drodzy Państwo, żywieniowo także się zdarzają za kulisami pewnych koncertów. Natomiast za kulisami zespołu Greta Van Fleet też się sporo dzieje, dlatego że panowie, mam wrażenie, że 2 tygodnie żegnali się ze światem swoim wideo, a kilka dni temu znów się przywitali, mówiąc, że jednak chyba nie kończą swojej działalności. I bardzo dobrze, bo od tego się zaczęła ta działalność.

0: A to przecież była tylko nowa zapowiedź zbliżającej się trasy koncertowej Def Leppard. A w międzyczasie pan Joel Elliott zdradził, że panowie szykują się do wydania nie jednej, ale nawet dwóch nowych płyt, które mają pojawić się na sklepowych półkach już w przyszłym roku. Skoro pan Joel Elliott powiedział, mamy więc napisane około 17 lub 18 piosenek i tak naprawdę nagraliśmy już prawie dwa nowe albumy. Uzbrajamy się w cierpliwość, oczekując na więcej szczegółów odnośnie przyszłości formacji Def Leppard, no i czekając na pierwsze single z pierwszej, czy to z drugiej nadchodzącej płyty.
1: Autopromocja. SK Rockstar 2026. Mamy już dziesiątkę finalistów SK Rockstar 2026. Jeśli chcesz pomóc wybrać nam zwycięzcę tegorocznej edycji, który zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, wejdź na skrock.pl i zagłosuj na wybrany przez Ciebie utwór. Czekamy na Twój głos na skrock.pl. SK Rockstar 2026. Autopromocja.

To pan Jack White, Westerok, a przed nami wielka zapowiedź formacji Pearl Jam, zespołu, który zapowiedział swój pierwszy koncert od ostatniego występu z wieloletnim perkusistą Mattem Cameronem, który opuścił po 27 latach formację Pearl Jam i dzisiaj spełnia się w zespole Soundgarden, licząc na to, że lada chwila pojawi się wyjątkowy, wydany pośmiertnie album z Chrisem Cornellem. Do tego tematu jeszcze na pewno będziemy nawiązywać, tak jak nawiązywać będziemy do tego pierwszego koncertu formacji Pearl Jam, tylko po to tak naprawdę, by dowiedzieć się, kto jest nowym bębniarzem tej ikony grunge'u. To Getaway.

0: I tak na koniec warto wspomnieć o tym, że Liam Gallagher dzisiaj wywołał niemałe spekulacje na temat powrotu zespołu Oasis do Szkocji w przyszłym roku. Niektórzy zastanawiają się, czy ten zespół będzie kontynuować ten koncertowy powrót. I dzisiaj mimochodem Liam Gallagher zdradził i zasugerował w internecie, że są plany, by zespół Oasis pojawił się na koncercie w Celtic Park właśnie w 2027 roku. A to rozbudziło niemałe wyobrażenie fanów tego zespołu. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego czwartku wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Ty opisujesz w książce, że sam Zełenski do końca, do ostatnich niemalże godzin, nie wierzył w pełnoskalową agresję Rosji.
3: On przychodził do władzy jako prezydent, który miał wojnę zakończyć. Definitywnie. Kiedy tak naprawdę Zełenski decyduje się na to, że jednak zostanie w Kijowie, że przyjmie właśnie tą rolę takiego ukraińskiego Waszyngtona, przywódcy narodu. Wtedy, kiedy już mu zewsząd donoszą, że tak na dobrą sprawę armia wszędzie stawia twardy opór, Rosjanie ponoszą straty, ludność cywilna angażuje się do pomagania armii, ludzie stają w kolejkach po to, żeby zgłosić się do ukraińskiego WKU, otrzymać broń, mundur, cokolwiek.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi. Już teraz nadchodzi. Człowiek z metalu, człowiek z metalu, Krzysiek Sokołowski.
4: Tradycyjnie dzień dobry wieczór, ludzie z metalu, z tej strony wasz człowiek, członek z metalu. W zeszłym tygodniu gościłem, a właściwie może powinienem powiedzieć gościliśmy zespół Over the Under z Bydgoszczy. No i tak jakoś sobie pomyślałem, kurczę, podczas całej audycji poleciały tylko dwa kawałki zespołu pochodzącego z Polski. No i tak jakoś chyba wiecie o tym, że mam słabość do polskiej muzyki, do polskiej muzyki metalowej, a już w szczególności do takiej, która jeszcze jest śpiewana w naszym rodzimym języku. Dlatego pomyślałem, że dzisiaj w programie wyłącznie kawałki zespołów pochodzących z Polski. Wprawdzie nie tylko będą to zespoły, które śpiewają w języku polskim, ale no w głównej mierze, tak bym powiedział. Na pierwszy ogień wybrałem wam klasykę, można powiedzieć, gatunku, czyli coś od Turbo, ale takiego trochę nowszego Turbo, bo już z Tomkiem Struszczykiem na wokalu. Swoją drogą w ogóle ciekawe jest to, że Tomek Struszczyk w pewnych kręgach jest uznawany cały czas za takiego, można powiedzieć, nowego wokalistę Turbo, podczas gdy przecież płyta, którą nagrywał z tym zespołem, pierwsza płyta, którą nagrywał z tym zespołem, to Strażnik Światła z 2009 roku. Ale wydaje mi się, że może to wynikać z faktu, że Tomek to jest po prostu cały czas młody gość. Świeży, energiczny, energetyczny. Tak sobie jeszcze teraz pomyślałem, że przecież Tomek, zanim dołączył do Turbo, to wcześniej jeszcze śpiewał w zespole Pathology. A może by tak Tomka ściągnąć tutaj do programu? Tak się składa, że już kiedyś gościł w człowieku z metalu. No tak, chyba tak wypadałoby to powiedzieć. Ale było to po pierwsze dawno temu, a po drugie przyjechał wtedy jako przede wszystkim wokalista Turbo, zresztą w asyście jeszcze no, Wojtka Hoffmana. No ogólnie wtedy rozmawialiśmy przede wszystkim o zespole Turbo, a może tutaj pogadalibyśmy o jakichś takich zainteresowaniach, nie tylko muzycznych, samego Tomka. A to do przemyślenia, tak trochę się rozgadałem, a miała być muzyczka, posłuchajmy więc.

No i jedziemy dalej. Przypomnę, że tematem dzisiejszego odcinka jest muzyka metalowa Made in Poland. Kolejnym zespołem, który chciałbym wam zaprezentować i który chyba w pewnym sensie można uznać za zespół, który pasuje do naszego kącika z podziemia. Dla tych, którzy słuchają pierwszy raz tej audycji, wyjaśnię tylko, że kącik z podziemia to taka, można powiedzieć, szufladka programu Człowiek z Metalu, z której co jakiś czas wyciągam zespoły mniej znane i są to zazwyczaj polskie zespoły metalowe. I ten właśnie zespół Liar, o którym za chwilę wam nieco więcej powiem, no z jednej strony można by z tej szufladki, a dokładniej rzecz ujmując tego podziemia, wyciągnąć, a z drugiej strony wcale to nie jest zespół z podziemia, bo zespół ma na swoim koncie już liczne sukcesy, zresztą teraz wydaje drugi album. Co więcej, liderką zespołu jest Michalina Malisz, znana z zespołu Elveity. Ona w tym zespole grała w latach 2016-2022. Ogólnie śpiewa i gra na lirze korbowej, czyli takim instrumencie pochodzącym ze średniowiecznej Europy.

no, mecenasa czy menadżera zespołu Liar. Nowa płyta Liar ponownie opiera się na organicznym brzmieniu liry korbowej, instrumentu, tak jak zresztą powiedziałem, pochodzącego ze średniowiecza. Do tego zespół dodaje surowe riffy, gitary i atmosferyczne partie wokalne. Album Nothing is Promised został skonstruowany jako spójna, immersyjna całość, osadzona w stylistyce balansującej między realizmem a formami onirycznymi. W ogóle... ciekawostką też jest to, że gdy zapoznałem się z twórczością zespołu Liar, to zdałem sobie sprawę, że tam na basie gra Miłosz Buźko, a na bębnach gra nie kto inny niż Tomek Muciński, a chłopaków poznałem, gdy koncertowaliśmy wspólnie z zespołem Six Saints. Dobra, co, trochę za bardzo się rozgadałem, to ja tylko powiem jeszcze, że 28 maja zespół wystąpi w Warszawie w klubie Voodoo, a 29 maja w klubie Zaścianek. Także serdecznie zapraszam na te koncerty, a teraz wreszcie już posłuchajmy.

Totentanz. Boż, kiedy to było, kiedy ja ich słuchałem? Byłem wtedy jeszcze piękny i młody. Nie, to nie było w zeszłym roku. Tego zespołu słuchałem dosyć namiętnie, gdy byłem studentem. I w 2007 roku wyszła ich płyta Nie ból, z której zresztą pochodzi numer Poza wszystkim. Pamiętam, że dosyć mocno go wtedy wałkowałem. A ciekawe swoją drogą, co teraz u zespołu Totentanz. Gdy zajrzałem na ich media społecznościowe, to najnowsze posty pochodziły z 2019 roku. Mam nadzieję, że zespół cały czas jednak gdzieś tam myśli o kolejnych nagraniach i może jeszcze do nas wróci i czymś nas zaskoczy. Tymczasem przechodzimy do zespołu Łysa Góra, który już kiedyś prezentowałem wam na antenie Eski Rock. Dzisiaj postawiłem na kawałek znowu z płyty W ogniu świat. W ogóle jeśli chodzi o zespół Łysa Góra, to warto zaznaczyć, że to jest taka grupa, która, jakkolwiek by to nie zabrzmiało dziwnie, ale chyba można tak powiedzieć, cierpi na rozdwojenie jaźni. Ma swoje dwie odsłony, lżejszą, folkową oraz cięższą, w której folk łączą z metalem. My dzisiaj skupimy się na tej drugiej odsłonie. Zaprezentuję wam numer Wolność z płyty W ogniu świat z 2023 roku, ale tych, którzy wolą delikatniejszą odsłonę zespołu, zapraszam do odsłuchania ich najnowszego singla Noc Kupały. Ale na antenie dzisiaj ta mocniejsza odsłona, czyli zapowiadany numer Wolność.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMW C7. Jest jeden wielki telewizor.
0: Łukasz Bąk.
2: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Reklama. Już teraz nadchodzi. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.

I wracamy do polskiej muzyki metalowej, ale ponieważ w zeszłym tygodniu pojawił się dosyć ciekawy, intrygujący news, który no, nie dotyczył polskiej muzyki metalowej, ale był na tyle właśnie no, zaskakujący, że postanowiłem dzisiaj wam o tym przypomnieć, jeśli jeszcze nie mieliście okazji o tym nigdzie przeczytać. Ja sobie tak ostatnio wszedłem w internety, patrzę, a tu na Metal News, czyli jednym z moich ulubionych serwisów metalowych, informacja o tym, że Alissa White Glues i Dragon Force no, połączyli siły. I informacja została, jak można zresztą przeczytać na stronie metalnews.pl, ogłoszona w momencie szczególnym dla zespołu. Formacja rozpoczyna właśnie obchody 20-lecia albumu Inhuman Rampage z 2006 roku, wydawnictwa, które przyniosło grupie światową rozpoznawalność dzięki utworowi Through the Fire and Flames. Pierwsze koncerty z udziałem White Glues odbędą się podczas amerykańskich festiwali Welcome to Rockville oraz Sonic Temple. Zespół zapowiedział również intensywną trasę koncertową oraz pracę nad 10. albumem studyjnym. Współzałożyciel grupy, gitarzysta Herman Lee, podkreślił, że dołączenie frontmenki ma znaczenie wykraczające poza standardową zmianę personalną. Muzyk zaznaczył, że po 20 latach działalności zespół nadal chce rozwijać swoje brzmienie i szukać nowych możliwości artystycznych. Według niego obecność nowej wokalistki wpływa nie tylko na warstwę wokalną, ale również na ogólną jakość materiału przygotowywanego przez grupę. A teraz wracamy już na szybkości do polskich zespołów metalowych. W tym wypadku akurat będzie to bardziej taki zespół progresywno-rockowy, gdzieś tam trochę zahaczający o metal. Tak się składa, że Michał Jelonek był kiedyś moim gościem, a Michał Jelonek, znany i lubiany, występował kiedyś właśnie w tym zespole. Mowa o grupie Ang, która istnieje od ponad 35 lat. Ich najnowszy album pod tytułem Z wiatrem to opowieść łącząca dawne czasy lat 90. XX wieku z teraźniejszością pierwszej połowy XXI wieku. Pierwsza część płyty Z wiatrem nawiązuje do brzmień i twórczości grupy z połowy lat 90. Wtedy to o zespole było głośno. Na nowej płycie znajdują się utwory będące wręcz polemiką z konkretnymi utworami z pierwszych płyt Ang. Stanowią jak gdyby muzyczne i treściowe rozwinięcie dawnych kompozycji. Stopniowo album przemienia się w bardziej wysublimowane brzmienia i kompozycje, nawiązujące także do zmieniającej się wraz z upływem lat świadomości muzyków Ang. Ja tymczasem zapraszam jeszcze na koncert Ang, który odbędzie się najbliższy w Warszawie w klubie Potok 23 maja. A teraz posłuchajmy numeru Bez imienia, jeszcze ze starego albumu z 1994 roku, zatytułowanego po prostu Ang.

Słuchajcie, jeszcze jeden news spoza Polski. No muszę tutaj to podkreślić, dlatego że tematyką dzisiejszej audycji jest polska muzyka metalowa. Ale jest taki news, który no jest dosyć istotny dla przede wszystkim wszystkich fanów zespołu Iron Maiden. Otóż Burning Ambition, czyli film o Maidenach, został zapowiedziany już w ubiegłym roku jako element świętowania 50-lecia zespołu na scenie. Zresztą o tym newsie możecie sobie też trochę więcej przeczytać na stronie, a jakże, www.skaro.pl. I możecie tam na przykład dowiedzieć się o tym, że za kamerą produkcji stoi Malcolm Venville, który stworzył jedyną w swoim rodzaju opowieść o ikonie heavy metalu, budując ją na kanwie wypowiedzi jej muzyków, wywiadach z innymi przedstawicielami tej branży oraz korzystając z archiwalnych, często nigdy wcześniej niepublikowanych nagrań. Polscy fani i fanki Maidenów będą mogli przekonać się, co z tego wszystkiego wyszło już w piątek 15 maja, kiedy to dokument będzie wyświetlany w różnych rodzimych kinach. Za nami już światowa premiera filmu. Miała ona miejsce we wtorek 5 maja w Londynie, w Cineworld Leicester Square. Na miejscu pojawili się przedstawiciele Iron Maiden w składzie Bruce Dickinson, Nico McBrain, Adrian Smith oraz Dave Murray z partnerkami u boku. Nie wiadomo czemu, ale zabrakło lidera, czyli Steve'a Harrisa. Natomiast panowie pozowali na czerwonym dywanie także z Blaze'em Bayley'em, który zdaje się świetnie bawił się na tym wydarzeniu. Wracając natomiast już do polskich zespołów, to ostatnio przypomniałem sobie o starych trasach Nocnego Kochanka. To były właściwie, o ile dobrze pamiętam, początki takich już oficjalnych tras Nocnego Kochanka, czyli jeszcze nie tych z przełomu Nightmistrz Nocny Kochanek, tylko gdy graliśmy już stricte pod tym polskojęzycznym szyldem. I wtedy, o ile dobrze pamiętam, w Toruniu, ale też w kilku innych miastach, supportował nas zespół Exist i wtedy już przykuli moją uwagę i teraz sobie ich odpaliłem po latach. Okazało się, że pomimo różnych zmian w składzie grają ci trash metalowcy dalej. No i tak sobie pomyślałem, że dlaczego miałbym nie zaprezentować wam jakiegoś kawałka z ich dorobku. Postawiłem na Unite z 2024 roku z płyty Frog Bomb.

kawałek, który przed chwilą usłyszeliście, to nic innego jak Night Driver od zespołu Termit z 2014 roku. Dlaczego akurat postawiłem na Termita? No oprócz z oczywistych względów, że lubię ich muzykę, to jakoś zestawiłem ich z zespołem Exist, z którym wtedy właśnie dzieliliśmy deski niejednej sceny. Ale właśnie w tamtym okresie koncertowaliśmy też dosyć często z zespołem Termit z Poznania. Ci, którzy słuchają Nocnego Kochanka, możliwe, że kojarzą taki kawałek z płyty heavy metal zatytułowany Dejmu. To może nie wszyscy wiedzą, ale ten tytuł powstał dzięki chłopakom z zespołu Termit, którzy często używali tego zwrotu. Dejmu, to było ich takie... Człowieku, dejmu, dejmu, czyli takie, no nie wiem, dalej, do przodu, takie trochę jak z angielskiego come on. Bardzo nam się to spodobało i użyliśmy tego w tekście na płycie heavy metal. Ale co, godzina, tak? Już późno. Tak właśnie zwróciłem uwagę na fakt, że można by pomału zamykać audycję. Także dziękuję wam serdecznie za dzisiaj. Do usłyszenia tradycyjnie w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu odbędzie się już, z tego co wiem, live na TikToku. Tak, jesteśmy cały czas tak młodzieżowi, że jesteśmy również na TikToku i zachęcam wszystkich słuchaczy, a może przede wszystkim słuchaczki, do udziału w naszych audycjach również na live'ach na TikToku. Dziękując za dzisiaj, na podsumowanie wybrałem dla was, no tak, no będzie to trochę prywata, ale wybrałem dla was kawałek zespołu Nemesis. Ktoś powie, no dobra, ale jaka prywata? Przecież to ani Nocny Kochanek, ani Night Mistress. Nemesis, wyobraźcie sobie, to jest pierwsza odsłona, można chyba powiedzieć, Nocnego Kochanka, bo to są czasy tam circa 2005, gdy byliśmy z chłopakami jeszcze piękni i młodzi. I tak się nazywaliśmy na początku. Nagraliśmy pod tym szyldem Nemesis demo Dłoń z Podziemi właśnie z 2005 roku i na tym materiale znalazł się kawałek W Sidłach, który dzisiaj prezentuję wam na zakończenie odcinka. Trzymajcie się, do usłyszenia w środę za tydzień.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Dostaliśmy informację od zarządcy budynku, że doszło do zalania w naszym mieszkaniu. Woda wyciekała wręcz elewacją.
2: Rzuć to wszystko w cholerę. Pakuj się i jedź z nami dratem.
1: Super, jestem bardzo za.
3: Zapraszamy. Bilety czekają na ciebie.
2: Będzie dobrze. Pięknie, naprawdę.
3: Wszystkie buty zabieraj w domu, wysuszysz sobie je w Grecji.
4: Młodzież pod okiem profesjonalistów wyremontuje radziecką rakietę. Ponad 80-letni eksponat przekazała szkole Muzeum Wojsk Lądowych.
5: Armata jednak ma swoje lata.
6: Tak w szkole, kolega do kolegi. Stary, ale masz armatę.
2: Oj, panowie. W tym tygodniu mamy dla Was zaproszenia na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Reklama.